Перегляд тижня порталу LMFM. Понеділок, 6 липня юлія 2026 року. В місті Загонь відкрили пам'ятник Едмунда Егана, автор вісти Петро Медвід. Як інформував Лазло Гелмеці, приматор мадярського міста Загонь, 1 юля 2026 року святочно перед будовою окресного уряду в Загоні відкрили бусту Едмунда Егана, реформатора господарства, котрий записався свою реформу і до історії Русинів. На відкритті брали участь Рагнар Альмквіст, посол Ірландії в Мадярську, Федір Шандор, посол України в Мадярську, як і Йозеф Бочкай, генеральний консул Мадярська в Ужгороді. Autorem biustu jest skulptor Roman Murnyk, rodak z Irszawy, jaki żyje i pracuje w Użhorodii. Bustu mistu podarował poseł Ukrainy w Madziarsku Fedir Szandor. Cytuję. Edmund Egan był fachowcem irlandzkiego pochodzenia, który na końcu XIX stulecia zanimał się gospodarskim pidniaciom karpackiego regionu. Program, który wypracował i który późniejsze prosławił się jak Eganowa akcja, był zamierzany na obmedzenia wysaleństwa, rozwytek gospodarstwa, modernizację zemleplictwa i zlipszenia usłowi życia miastnych komunit. Napisał prymator miasta Helmecji. Dalsze cytowania. Jego robota leżyła trwały ślid w historii karpackiej kotłowiny. Napisał dalsze prymator i z tym, że jak przygraniczne miasto wydziad kluczku rozwytku współpracy czeres granicznych odnosynach i społecznym dumaniu. Cytowania. Chcemy budować region, w którym młode ludy wydziad swoją buduczność, gdzie płaty cia robyty, mate biznes, osnowate rodyny. Edmund Egan narodził się 3 juli 1851 roku w Seliczaktornia, dnes Madziarsko. Był ekonomem, o którego pochodzeniu pisze się dokole jak o szkockim, dokole jak o irlandzkim. Absolwował gimnazjum i pak wyższą ekonomiczną szkołę w niemieckim Halli. Dalsze studował prawo u Wiedniu. W 1897 roku był członem roboczej grupy, która miała realizować plan rekonstrukcji gospodarstwa rusyńskich komitatów znanej i pod nazwą Werchowyńska akcja. Plan Egana rachował i zwiększeniu pełnogospodarskiej wyroby w obłastiach i z równiną pośrednictwem modernizacji, rozszerzenia ornych zemel, tworzenia kooperatyw na sełach, oświtą selaniu na prямą ku modernemu gospodarniu. Werchowyńska akcja była uśpiszna, zapisała się do historii. Na Egana był 20 septembra 1901 roku zrobiony atentat. Na pochoronie brało uczast 12 tysięcy selaniów i ściły podkarpackiej Rusy. Na pamięć rusyńskiego dobrodytela był na mieście atentatu zbudowanej monumentalnej marmurowej krest, której pak komunisty odstronili. Rusyny zbudowali nowy pamiętnik, który był odkryty w roku 2010. Witorok, 7 lipca, julia 2026 roku. Wrzeszowski samosprawny kraj, Koszycki samosprawny kraj i Zakarpacka oblast podpisali dokumenty ku osnowaniu zgrupowania Wihorlat, autor wisty Petro Medwid. Wrzeszowski i Koszycki samosprawny kraj i z ukraińskim partnerom zasnowali europejskie zgrupowania terytorialnej współpracy Wihorlat. Ideo pierwsze takie słowacko-ukraińskie zgrupowania swojego typu i lem drugie w ramkach Europejskiej Unii. Partnery podpisali osnowajucze dokumenty w poniedziałek 6 juli 2026 roku, informowała choworkynia PSK Dasza Jeleniowa. Zgrupowania mają trzech partnerów. Przeszywski Samosprawny Kraj PSK, Koszycki Samosprawny Kraj KSK i Zakarpacką Własną Radę. Nowa kapitoła odnosyn. Cytuania. Zgrupowania odkrywa ten nowy kapitał słowacko-ukraińskich odnosyń i z dosiahą na rozwytok prygranicznego regionu. Dneśnym podpisom nasza obszcza wizja dostała jasną i oficjalną podobu i bizowną neje formalną strukturą, powił predseda PSK Milan Majerski, podla którego się tym tworzy silny, realny i moderny instrument, którym się nadwiązuje na rok budowania dowiry i transformuje się to do modernego formatu, który jednoczesno odkrywa drzwi ku nowym sredstwom z Europejskiej Unii. Dalsze cytowania. Wierzę, że będę prawdziwym katalizatorem rozwytku, stability i prosperity naszej społecznej terytorii, powiedział Żupan Majerski. Zgrupowania Wihorlat podla predsedy KSK Rastisława Trnky żytelom koszyckiego i preszywskiego kraju odkryje drzwi ku nowym projektom, które podwyższa jakość ich żywota w prygraniczu. Pro nas je pozytywną wieścią, że zdobudemy mocny instrument pro efektywniejsze czerpania groszy i fundiów Europejskiej Unii i innych międzynarodowych źródeł, powiódł dalsze Trnka, który przypomniał, że osnowania zgrupowania Wihorlat jej wyznacznym krokom ku złączeniu Słowakii do obnowy Ukrainy. Kultura, sport, ale i ekologia. Zgrupowanie Wihorlat ma być wykonanym organem współpracy w obłasty regionalnego rozwytku, drachowej i bicyklowej infrastruktury, ekonomiki, innowacji, nauki, badania, jak i turystycznego ruchu, a żywotnego otoczenia. W
centri jeho uwagi mają być i temy ludzkich dżereł, a oświta, zdrowotna i socjalna opieka, jak i podpora kultury a sportu. Tak samo będą aktywności cilene na ekonomiczne temy, ochranu przyrody czy biodiversity i na wzajemną pomoc w przypadku przyrodnych i innych katastrof. Cytuania. Dnes jest historyczny dzień i historyczna dia pro nas wszystkich, nasze regiony i pro nasze krainy Słowakiju i Ukrainu. Powił za ukraińską stronę predseda Zakarpackiej Obłasnej Rady Roman Saraj. Wierzył, że to dohovor nie będzie tylko na papierze, ale że będzie transformowany do żywota w podobie mnożstwa zrealizowanych projektów. Dopełnił. Pierwszą zadaczą Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat będzie wypracowanie strategii rozwytku w określonych obłastiach. Na osnowie tej strategii wstanowić spisok priorytetnych programów i projektów, a jednocześnie czasowy i finansowy harmonogram. Wyznaczny krok podporany dyplomacją. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nadwiązuje na międzywładny dohovor o czerzgranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą i z roku 2000. Jednocześnie jest rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Obłasną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszy terytorialny urowny i z ohladą na geograficzne, transportne i obszczestwenne związy z przygraniczną obłastią na ukraińskim bocie. To wyznaczny krok podporuje swoją uczestnią przedstawicieli dyplomatycznych korpusów. Poseł Ukrainy na Słowakii Mirosław Kastran, generalny konsul Ukrainy w Prieszowie Wołodymyr Kamarczuk, generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie Henryk Sasaj, jak i eksperty na zagraniczną politykę Aleksander Duleba a Edward Burasz. Sereda, 8 lipca, julia 2026 roku. Besida z Oksaną Hraban-Lichtańską. Autor Natalia Małecka-Nowak. Długi czas chodyła lemkowyną i czurzyną, ta besidowała ze starszyma ludźmi o bosorkach, rokach, wiruaniach, worożeniu, aż i o upirach i innych strasznych riczach. O tym kole kolesy besidowale lempotych szeptom. Efektem terenowych badań i literaturnej roboty jest cykl autorskich słuchowisk Wyszeptane. 10 opowiadań polemkiuskie, osadzonych w świecie dawnej lemkowiny, a inspirowany są pamięcią przedawaną z pokolenia na pokolenia. Z Oksaną Hraban-Lichtańską besidujemy o granicy między etnografią a literaturą, o języku jak nositelu dostomnenosty, a też o tym, czym warta co chranyty historii, które rokami wypowiadali lempił hołosom. Oksana Hraban-Lichtańska, dijaczka, inicjatorka i koordynatorka sospilno-kulturnych projektów, autorka lemkiuskiej literatury, wersiu, bajok, śpiłanok. Zanima się też tłumaczeniami. Realizuje audycje i filmy dla Radia Lemko i Lemko TV. Też edukatorka, wede online'owe zaniacia z lemkiuskiego języka, projekt Faj posłomu w sospilnych mediach, spiutworyła czasopis dla Dity Lemkoland. W 2025 roku nahorodzona drugim miściom za opowieść po lemkiuskie w konkursie opowieść Syła Riżnoridno organizowanym Instytutem Językowej Różnorodności Polszczy. W 2026 roku laureatka egzekwo pierwszego miścia drugiej edycji tohoże konkursu. Nahorodzena twórczość będzie prezentowana podczas Noczy Opowisty w ramach 21 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie. Natalia Małecka-Nowak, co było impulsem, żeby sięgnąć po takie temy? Taka historia powtarzana doma, taka przypadkowa i inspirująca stricza? Oksana Hraban-Lichtańska. Ja od dawna chciała napisać opowiadania osnowane na lemkiuskich wiruaniach. Wsenia ciekawiło, co ludzie powiedali, co mało w sobie jakiesu tajnu. Czułam, że to te opowiesty propadają, zbiliją, ludzie pamiętają dlemfałatkę. Sama zaczęłam zabywać, co czułam przed rokami, a nie zapisałam, za to ryszyłam pozbierać, co jeszcze ostało. Dołgie roki jem zwidłała ludy o rozmaite wiruania, strachy, tradycje, obriady, legendy. Hladałam też w starych knychach, gazetach. W ramach literaturnej stypendii, którą przyznał mi minister kultury i narodnej spadkowiny, wełam terenowe badania na Lemkowyni i Czurzyni, besidłałam z paru dziesięcioma ludmi, hołowni lemkami starszego pokolenia, ale nelem, adże byli i młody ludzie, którzy pamiętali opowiesty swoich didiów. To nie był impuls, ale dumka, która rozwijała się dołho w mojej hołowi, motywowana tym, żeby sochranyty nasze, kulturu i język, taj podaty dale. Chciałam też dity do młodego pokolenia lemki i zadumowałam się, co ja lubiła, kiedy była dietwaką. Straszne historii i wszelijakie inczy, bo ja wse lubiła słuchaty. A seryt moich opowiadań najdete takie, od czego moros po herbety pide, taj to, co dast spokój i zworuszyt.
Z jednej strany to bardzo atrakcyjna tema, wirłania, porożenia magiczne, nadprzyrodne siły, strachy, a z drugiej cytiaszko było zbierać materiały podczas terenowych doświadczeń. Starsze ludzie czasem mają opory, żeby opowiadać o takich rzeczach. Oksana Hraban-Lichtańska. Prawda, po bliższości ludzie nie są rady o takim opowiadać z rozmaitych przyczyn. Dekotry się hańblat, inni powiadają, że w takie nie wierzą i inni nie znają. Ale kiedy tych samych ludzi widziałam na premier cyczule o hrokach, powiadali, je, dostałem hroki, joj, jak nie hołowa boliła. Nie była to lekka robota, ale dumam, że moi besidniki porozumieli, że możut mi zawieryty. Kto chciał opowiadać, ale nie chciał, żeby ho nagrywaty, szanowałam to i zapisowałam se na papery, co mi powiadali. Nikogo nie przesyłałam, rozumiałam i chodyłam się z tym, że nie każdy chce by siduaty. Znałam, że tema nie lekka, za to opowiadania mają na hołok wyszeptane, bo motywy do moich tworzył były podawane przez pokolenia potychy z tyszenym hołosom. Prebars dziękuję wszystkim ludziom, co nie przyjęli i podzielili się swoimi wspominami. Bardzo im też wdzięczna tym, które nie do nich zawele albo poraili do kogo pity. Kiedy dach to chciał mi jeszcze to se opowisty, ja wse rada prydu, pobesiduju, posłucham. Obiecuję dobry się tym zaopiekuwaty i szanuaty to, co mi dach to podaruje. Natalia Małecka-Nowak. De i jak idę granicia medze autentycznym perekazom, który poczuła z odbesidnikiu, a literaturną fikcją. Oksana Hraban-Lichtańska. Wszystkie opowiadania to literaturna fikcja zamieszczona w realnym świecie, na Lemkołyni. Bardzo bym chciała zapisać słowami obraz lemkiwskiego seła, żeby słuchacz albo czytacz mi się perenesty do dawnosty. Nie było to lekkie, bo sama jem się na seli nie chowała. Do toho seło moho dzieciństwa, gdy się babi pomachało przy sini albo kołotyło na masłach bodęci, to już 90. roky. Nie zaznałam dawnej Lemkołyny. Znam ją hołowni z opowiadań ludy, których opowisty zbieram rokami. Moi mama najwece mi pomogli to świt odtworyty, przypominali swoje dzieciństwo. Kiedy idę o wirłania, to nikotra historia nie jest perenesena 1:1, bo chciłam stworzyć też to swoje, autorskie. To i nie dałoby się opisać historii od ludy, szak byle to lemstręby. Premierom od paroch osób czułam, że bosorkę porablali i brali korołam mołoko. Jeden mi powił, jak bosorka mała to robity, drugi powił, jak ją poznaty, a trzeci, to może pomoczy. Ich opowieść często zaparała się w jednej minuty, a ja na osnowie wirłań stworzyłam opowieść na 40 minut. Mogłam napisać opowiadania czysto zdumane, ale nie chciłam, bo stojałam o to, żeby male etnograficzną i edukacyjną wartość, żeby słuchacze albo czytacze male szansu poznać lemkiwską kulturę. Besidujesz, że lemkiwski to język, który chcesz sochranyty i popularyzowaty. Dla kogo w pierwszej czerzi male byty to te opowiadania? Dla tych, którzy już besidują po naszemu, czy raczej dla tych, co aż teper odkrywają swoje koreni? Oksana Hraban-Lichtańska. Bardzo bym chciała, żeby daty szansu poznaty to świt każdemu, kto bude to chotił. Nikogo nie dumałam stawlać w pierwszym riadzie. Na pewno priorytetem był dla niej lemkiwski język, choć znam, że polski tekst diszałby do sywy ludy. Tak ją wybrała, bo prebars chcą, żeby nasza besida żyła, żeby publikowali się w niej nowe twory. Opowiadania stworzyłam i udostępniłam w formie słuchowisk z rozmaitych przyczyn. Merzyńczyma, żeby mali szansu poznać ich ludzie, które nie znają czytate azbuku, a do tego podaty im lemkiwsku fonetyku. Tiaższe słowa wybrałam do słowniczki, już to cud zamieszczony na mojej stronie. Następny się tworiat, budu net dostępny. Słuchowiska dale mi też szansę westy ludy w świt z muzyką, hołosami akcji i moją narracją. Przyjemnością było dla nia zahrate roli, którym wydumała. Znacia, że lechsze by było lem napisaty tekst, ale znam od ludy, które słuchali audioknyżki, którym nagrywała Małego Princa, Winnie-Pooh, opowiadankę Baby Tekli i wielu innych, że to dla nich wielka pomocy w owczyniu się języka. Duże ludy pisało do nia, że chcieliby przeczytać to te opowiadania, za to dumam wydaty knyżku, dla której słuchowiska budut dopełnienią. Może ją wydaty po polsku, żeby dity do szerszej gromady, ale wysłał to jeszcze raz. Lemkiwski to dla nia priorytet. Chcą, żeby był publikowany, najbudę w publicznym prostorii, najdijdę i do Polakiu. Jak da komu to bude zaważało i nie bude chciał knyżkę za zbuką, to jego problem. Ja się od swojego nie odgłariu. Nie chcę robić biznes, mam czysto inne motywacje. Jak pracowałaś nad językiem, żeby schosnować dawne słowa i konstrukcje? Z osłownikami, dawnymi knyżkami, gazetami, ty jeszcze inaksze. Oksana Hraban-Lichtańska.
то ти давні слова і конструкції, то мій гнешній язик. Я бесідую так, як написане суть тоти оповідання. Не бравам незнаними слова, бо хотілам, щоб то була моя бесіда. До словників зазиравам тоди, як не знавам або не булам певна назви деякого нарядя газдівського предмету. По-польськи тіж їх мусівам справджати. Певно, найдеся і таке, що стилізуване на байку або барже ліричне, то так на щоден не бесідую, але стою о тото, щоб говорити так, як давно говорили наші дідове. Мій гнешній язик – то довгі роки праці, творіння, аудицій і фільмів, писання, прози, поезії, співанок, публіцистичних текстів, слухання люди і архівальних награнь, бесідування з людьми і для люди, читання книжок, газет, листів, гребання в словниках. Вірю в тото, що годно відбудувати наш язик, виторгати бур'ян, що ся засіяв за вшитки роки по виселінню, але тото вимага величезного труду. І не зробиться тото за jeden місяць, рік, а не декаду, бо робота з язиком – то дорога, котра ніколи ся не кінчить. Ale to możliwe. Wyczunelem w sobie, jak moja besida się zmieniła, ale w moich kamaratów, które każdego dnia robiłat krok do przodu, żeby paradoksalnie pity do zadu do besidy z dawnej lemkowiny. Cy dawny wirinia lemkiu traktujesz hołownie jak element folkloru, cy raczej jak ważny element grupowej pamiaty. Oksana Hrabana-Lichtańska. Wydaje się mi, że jedno równa się z drugim, ale dodumuję się, że idę tu o wahu. Czy to lem ciekawynka, czy to jest ważne i potrzebne? Tak to mi by rzeczy, a takie zabobony. Ciekawe, ale aż to takie komu i tym podobne. Ja na to pozaram czysto inakrze. Pełno, dneska powiemy, że naukowci doweli toto i sese, lem popry tym pamiętajmy, że jest i takie, że to niechodno pojasnyty. Nikoho nie chcą perekonuaty, żeby wiryli w porablania, upiril, liczenia modlitwą, najkażdej wiryt w szto chocze. Ale majmy na pamięty i szanujmy toto, że dawno nasze didowe w rozmaite wiryli. A ich dneska ludę wiriat. Ja nie opisuję wirowania i obriady, żeby dokazywaty, że to prawda, lem chcą podaty kulturowe wartosty, adże to one wkazują nasze korienia. To te kuskę tworiat nam obraz lemkowyny i lemkiu. Możemy zrozumieć, czego ludzie się bojali, dehla dale pomicz, jak nic nie było dla nich przywiązania do Boga i cerkwy, choćby cerkwą nie dopuszczała, na przykład, liczenia modlitwą po wkuszeniu hada, jak trymali się swoją, czym pojaśniali dla się niezrozumiałe, co o sobie opowiadali, kole nie było roboty i priali na wieczirkach, jak tworzyli swój moralny system, jak peresterichali przed grichom i nachwariali do uctywego życia, jak byli symboli mocnej wspólnoty i zdrawla. Na przykład, żelizne przedmioty w welejnych tradycjach, ta ich idni inczoho. No i jeszcze się gniłaty, że ludę w zabobony wiriat, bo to czas naszego człowieczego obrazu. To te wirowania wkazują do wrażliwist i wartosty naszych predkił, które zmicniali ich jak hromadu. Możemy w to nie wiryty, ale szanujmy dawne, bo to czas lemkiwskiej kultury, która przetrzymała stolicia. Natalia Małecka-Nowak. Czego możemy się nawczyty od mieszkańców Lemkowyny przez ich wirowania i opowisty? Oksana Hrabana-Lichtańska. Jak wielką siłę mają wartości kulturowe podawane pokoleniami besidowanym słowom. Czudowe było odkrywać daszto nowe, wynachodyty, co jem iście nie czuła, ale też prebarsynia tiszyło, kiedy wece ludy powiło to, co już znałam, bo zrozumiałam, że odtwarjam to tu grupową pamięć. Jak jem daszto naszła w starych knyżkach, a po tym kto se młody powtórył, co ludy powidali 150 roków temu, to aż się łosia na karsi dwychało. I zmicniało się mi poczucia, że opowieść ma wielką siłę. Dawno ludzie nie znali tak pisaty, czytaty, ale besidom podawali kulturowe wartosty. I choć znam, że lemkiwski język dużo pereszał, to od nas zależy, jak długo wystoi i czy następne pokolenia będą go znaty. Jedna osoba napisała mi, że dałam tym opowieściom drugie życia. Mam nadzieję, że to te kulturowe wartosty poniosą cię po świecie i dokoli będą dżerełom znania o Lemkowyni. Jak lektorka masz wielką praktykę z czudnym tekstem. Jak to jest czytaty swój? Cyda jak inaczej się go interpretuje. Oksana Hrabana-Lichtańska. Nikoli jem się nie zadumowała, co lechże czytaty, ale pewno tak budę, że swój tekst. Szak win dla nia barże naturalnej, bo pyszu tak, jakby si duju. Znałam też dobry swoich bohateriów, jakie masud ludmy, czym się traplat, jakie mają pragnienia, co mają na starunku, kilko chcą wkazaty albo nie. Jak się czyta czużej tekst, warto znaty siły i zmist, żeby dobry zrozumieć rolu i podaty motywacji, a to i tak wse bude nasza interpretacja. Nie znacie, cy oddast toto, co chciał wysłowyty autor. Tu autorka i lektorka to tot sam człowiek. Zapowiadasz knyżku, dla której słuchowiska budut dopełnieniom, cy bude to tot sam tekst w pisaniej formie, cy planujesz go jak rozwinuty.
Mogłabym rozwinąć, bo mam jeszcze dużo dumok i nieschisnowanych motywów, ale liszam ich na takole. Może będzie druga książka? Nie znacie. Pisania to bardzo długi proces, poperetnany problemami ze zdrowiem, chcę go zawierzyć książką z tymi samymi tekstami. Jak do komu nie będzie dost słuchowisk, albo lublat barże czytaty, jak słuchaty, albo będę chciał mieć polski perekład, żeby lepsze zrozumieć zmist i siawczyty, albo nie jak nie znam lemkiwskiego, a chcę poznać lemkiwski świt, dla nich będzie książka. A jak kto se len posłuchać, też budu prebars rada. Nikogo nie nahwariam na knyżku, najkażdy ma je to, co potrzebuje. Pisze, że to jeszcze nie poślidnie słowo. Cy cykl budę mał prodążenia, cy dumasz już o daczem inczym. Oksana Hraban-Lichtańska. Joj, ja mam bars duży dumok. Nelem na druhu knyżku, ale rozmaite mi się woło i kołotyt. Ja nie nariczu na to, że nie znam, co zrobity, lem chciłabym maty sposobnist to zrobity, bo duże by człowiek chciał, ale nie wszystko się dast. Czasowo, finansowo, fizycznie i tak dalej. Ludem mi pyszut, już ją wszystko peresłuchał, kole następne opowiadania. Joj, żeby się to tak lekko tworzyło, jak się słuchat, trzeba znaty, że to nie było lem napisate, ale musiałam perewesty terenowe badania, czytate etnograficzne knyżki, wydumaty i storyju, napisaty ją merytorycznie konsultuwaty, dziękuję rodyczom i rodyni, robyty korektu, dziękuję momu premylenomu mużowy, zaterplewist tisz, poprolaty, nahrywaty, montuwaty, hladate muzyków z hołosamy i dodawaty ich do powitań. Aż jak to teper wymieniam, to nie słaby. Projekt wyszeptany był bardzo dołhi i wymachał duże trudu, trzeba mi odpoczaty. Ale do pisania na pewno wernu, bo ja pyszu od podstawiłki, wsajem to lubiła, lem w życiu trzeba było wyberaty kole preznaczyty na to czas. Może net zas wyberu, że sobie siadu i dasz to napyszu, a jak budu znała, że ludzie słuchają albo czytają, budu mała gutomu wekszu pewnić, że wartat, że roblu to nelem dla się. Opowiadania możesz posłuchaty na YouTube i Spotify, motuskę podajemy w dopisie. Czwartek, 9 lipca, julia 2026 roku. Wystała Laury Dyczko o bortnym i łosy. Autor topisu Natalia Małecka-Nowak. Od 11 lipca, julia 2026 roku w dwóch oddzieleniach Muzeum Dwory Karwacjaniów i Gładyszy w Gorliciach możesz obserwować niezwykłą wystawę Laury Dyczko, haftowania po swojemu, grafika i tylfografika. To historia o pamięci, dostomennosti i sztuci, która jest dostępna też dla osób, które nie widzą albo słabo widzą. Wystawa prezentowana jest równocześnie w dwóch miejscach: w Greko-Katolickiej Cerkwi Świętych Kosmy i Damianach Bortnym i w Maziarskiej Zachorodzie Włosy. Już sam wybór miejsc nie jest przypadkowy. Wpisuje roboty artystkę w krajowyt i historię regionu, z którym jest mocno związana. Laura Dyczko pochodzi z Gorlic, jest artystką i doktorem krasnych sztuk, od roku w twórczości podnimać temu kulturnej pamięty. W prezentowanym projekcie sichat do spadkoweny lemkoweny, peretwaria te wzory hafty w język współczesnej grafiki i tylfografiki, znaczy sztuky, która może być prynymana nelem wzorom, ale też dotykom. Jak podkreślać w katalogu, kurator wystawy, Włodzimierz Szymański, twórczość Dyczko, cytowania, odnosi się do indywidualnej pamięty i grupowej dostomennosti tworiaczy nowy, nowatorskie figury pamięty. Podla Szymańskiego artystka z pełną świadomością pisze i konsekwentnie realizuje opowieść o kulturnie spadkowieniu lemkiu. Syłą wystawy jest jej historyczny wymiar, anelem. Dyczko proponuje adresatom dwa sposoby doświadczania swojej dostomennosti, przez refleksję i bezpośredni kontakt z materialnym tworem. Wyszywany znak, krestek, czy wypuknęna struktura stają się narzędziem opowiadania o dole wspólnoty, którą naznaczyli tragedii XX stulecia, od łagrów Talerhofi po weselinia i akcji Wisła. Cytuania. Na osobliwą uwagę zasługuje fakt, że Laura Dyczko podniosła się procesu aktualizowania, przywertania lemkiwskiej kultury i tradycji, współcześni obszary pamięty w relacji minułe teperiśnie buducze. Co wece, to rozszerzenie jest peresunene na wizualne doświadczenia dla osób, które nie widzą albo słabo widzą. Ważną strategią w jej robotach jest, że nadaje wartość zmistowej pamięty przez krestykowy haft, co pozwala na zarządzanie konkretnymi formami, kolekcjami, jakie są nowym zapisem upamiętnienia, pisze kurator. Na wystawie możesz widzieć maryńczyma cykli panorama, lemko, krestyką i duety. W robotach tradycyjnej haft je pereformulanej w abstrakcyjną strukturę znakiu, która jednocześnie odklikuje się do rodzinnej historii, krajowidu niskoobyskidu i współczesnych artystycznych form. Podla Włodzimierza Szymańskiego Laura Dyczko, cytowania, w nowatorski sposób odnosi się do zastosowań wodzenia lemkiwskiej kultury dla osób, które nie widzą albo widzą bardzo słabo. W konsekwencji wystawa jawi się czymś więcej niż prezentacją sztuki. Jest też ważnym hałasem w dyskusji o dostępności kultury i sposobach budowania wspólnoty pamięty.
Laura Dyczko, graficzka, projektantka, zanima się też malarstwem, użytkową i wydawniczą grafiką. Jest absolwentką Akademii Krasnych Sztuk we Wrocławiu. Stopień doktora zdobyła na Warszawskiej Akademii Krasnych Sztuk. Od 2009 roku prezentowała swoje roboty na paroch indywidualnych i parunaceciach grupowych wystawach. Jedna z jej robót prezentowana była na wystawie Formy Prysutnosti Sztuka Lemki u Karpackich Ruseniów w Dzierżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i sztuki. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

podążać pragnę. Karaja din karajba amen. Da karajba alma krajme vjerin. Karaj legba ujau mamen. Es dinim ni taslam amen. Har adam ne men sila amen. Dinin anen bahen amen. Es dinim ni horlem aymen. Dajatny da cajpa majmen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy. Wielu religiom dali życie. Bardum ja za przygodę innych pójść światło. Mądrość usła zdobywać w naukach. Walczę przeciw gusłom zwietrzałym. Nowych dróg pełnych światła szukam. Godle nasze prostorom wiary. Zrozumiek młody połączony. Niech rozwieje się roar paramen. Niech nastanie dzień uspa upragniony. O menim belgimdi. Cykma tunokluktan. Mienim kisencimdi.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Obariančok. Jak kutačom skuta peca, perom zhartam ohen serča. Wybiliła moja watra do ciem us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariančok z mojej muky budu piłku.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lm.fm. Zareklamuj się w LM FM.

jak miał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi mówił, tak ty ja się nauczę po polsku.

Tamto Gwer, pamiaty niania. Jak wertali z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali Gwer ze sobą. Tamto Gwer, pamiaty niania. Tamto Gwer, što ho vam dali, keď ste z vine vertali njanju, že by sa lekšim zdalo konania. To sam, što ste nim prasli, jak suchom suchom o kobičku, glomili na polovinu, že by ne strelal bilše pod nemoblom kovine. Što ste ho skrili pred nezrimim iščim zorom mojim. V vigoni pod ubiču pohoronili. Tamto Gwer nie dwych bym dosia. Nie proto, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: Cudzy las. Reportaż o planach utworzenia rezerwatu w Nowicy. Autorstwa Natalii Małecki-Nowak.
1: Będąc tutaj na Łękowszczyźnie, a konkretnie na Górze Małostockiej,
0: profesor doktor habilitowany Andrzej Chlebicki, emerytowany profesor Instytutu Botaniki Państwowej Akademii Nauk.
1: Zobaczyłem, że ten świat jest również bardzo taki różnorodny. Oczywiście, że sam widzę ścięte pniaki, ale to, co zostało, właśnie ten las Hajnik, to w naszej terminologii ekologicznej jest coś, co się nazywa hotspot. Czyli to są gorące miejsca, a po polsku to są ostoje. To znaczy jest to obszar, w którym zachowały się takie zwierzęta, rośliny i wszelki żywy świat, który gdzie indziej już dawno wyginął. I w związku z tym zależało nam, no, a głównie mnie też, żeby to coś, co jest skarbem Polski, bo to już jest skarb Polski, to nie jest skarb gminy, ani skarb Małopolski, to jest skarb Polski, żeby to zachować. I teraz dlaczego? Otóż ja znajduję tam gatunki, które i organizmy, które są naprawdę unikatowe. Na przykład są grzyby, które jedno stanowisko jest w Pirenejach, drugie jest na Górze Małostockiej. Prawda? Są różne inne tego typu znaleziska. Pierwsze gatunki znalezione w Polsce. Ja jestem profesorem, który powiedzmy bada to nie dlatego, żeby zrobić rezerwę, tylko żeby się dowiedzieć, co to jest. W związku z tym moja wiedza właściwie pokazuje, jakim bogactwem jest ten obszar Magóry Małostockiej. To jest po prostu, żaden inny obszar tutaj w okolicy nie ma takiej ilości różnych żywych organizmów jak Magóra Małostocka. W związku z tym my staramy się, żeby to uratować. To jest skarb Polski, to nie skarb Łękowski, to ani nie jest to skarb Małopolski. Powtarzam jeszcze raz, jest to nasz polski skarb, który powinien zostać, tak jak Puszcza Białowieska. W Puszczy Białowieskiej też ludność okoliczna sobie w ogóle tego nie życzyła i cały czas były tarcia właśnie z ludnością w Puszczy Białowieskiej. A przecież każdy z nas wie, że to jest po prostu na skalę europejską jedyny taki obszar. Magóra Małostocka jest kolejnym takim obszarem, a my się staramy tylko o taki malutki teren, który obejmuje 1% lasów nadleśnictwa Łosi. To jest prawie nic. W związku z tym nie zostaną ani wyręby ograniczone. Ludzie dalej będą mogli pracować, ci, którzy pracowali jako drwale i jako tartaki. To wszystko zostaje. Jedyna rzecz, o którą nam chodzi, to żeby na tym terenie tego przyszłego rezerwatu nie były cięte drzewa. Dlatego, że cięcie drzew powoduje to, że są trasy zrywkowe, które niszczą wszystko. W Szwajcarii drzewa się wyciąga przy pomocy helikopterów. Znaczy, zahacza się powiedzmy z góry i drzewo się wyciąga. Tutaj się niszczy wszystko. Poza tym oni potem obcinają gałęzie zalegają na dnie lasu i przez 30 lat rośnie tam tylko jeżyna. Żadne drzewo tam już nie wyrośnie. Oni to bagatelizują. Mówią, że sadzą na tym lesie, który się nazywa Hajnek. Nikt nigdy żadnego lasu nie posadził. To wszystko samo wyrosło. W związku z tym powtarzam jeszcze raz. To jest skarb Polski. Skarb Polski, który należy zachować.
2: Wygląda to tak, że ktoś w każdej części naszej Polski, w Warszawie, w Szczecinie...
0: Ewa Garbowska-Góra, wójt gminy Uście Gorlickie.
2: Pomyśli sobie, że może napisze wniosek o rezerwat w gminie Uście Gorlickie. My się o tym właściwie możemy nie dowiadywać. Zostajemy postawieni przed faktem dokonanym. No, szanowni państwo, no to jest kompletnie niepoważne. No nie można nam meblować życia.
3: Proszę wybaczyć.
2: Ten wniosek trafił od instytucji, od stowarzyszenia z Warszawy. No ja przepraszam, ale jak możemy być tak pomijani? Kilka lat sytuacji. No powiedzcie sami,
3: nie jesteście państwo pomijani, ponieważ jeżeli byście państwo byli pomijani, to byśmy się tutaj dzisiaj nie spotkali.
4: No,
3: jesteśmy dopiero na samym początku.
4: Dzisiaj.
3: Tak, ale my dopiero, ale tak naprawdę, żadna procedura wcześniej nie trwała, więc dopiero tak naprawdę ona zaczyna się teraz.
5: Teraz mam takie jedno pytanie odnośnie tego, czy...
3: Tylko, przepraszam, jeżeli mogę tylko się wtrącić, my chcielibyśmy naprawdę za kilka minut ruszyć już w teren.
5: Ja jako radny tutaj z Nowicy chciałem tylko zadać jedno pytanie. Czy to, co jest tutaj, to nie ma w innym miejscu u nas w lesie?
6: No wszędzie.
4: Wszędzie, to jest cały teren tutaj.
5: To jest cały teren, także ja tutaj... Wytwarzanie sztucznych tworów, które będą blokować coś, żeby ewentualnie było pięknie, jak jest już pięknie, no to ja przepraszam, ale to
4: jest pięknie od lat i nikt tego nie zmienia.
7: Jeżeli te piękne jadły stoją do tej pory, to znaczy, że ich nie wyciął i nie ma ochoty wycinać. Zresztą lasy państwowe się określiły 2 dni temu na ten temat, tak?
8: Oglądamy proponowany rezerwat przyrody. Lesie
6: w Nowicy.
0: Rafał Bobrek, specjalista do spraw danych przyrodniczych, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
6: Którym postulujemy, by objąć ochroną środowisko życia wielu rzadkich, chronionych, wymagających siedliskowo gatunków związanych ze starymi lasami, z lasami o wysokim stopniu naturalności, gatunków ksylobiontycznych, czyli takich, które korzystają, których podstawą życia, miejscem życia, substratem rozwoju jest drewno, w szczególności drewno martwe, którego źródłem są naturalne procesy przebiegające w lesie, procesy zamierania drzew, ich rozpadu, i które są elementem składowym takiego, można powiedzieć, koła zamachowego, którym jest obieg materii w lesie, czy szerzej w przyrodzie, obieg materii w ekosystemie. Mhm. Na tym obszarze zachowały się jeszcze lasy stosunkowo mało przekształcone przez współczesną gospodarkę leśną. Nie są to oczywiście lasy nietknięte, nie są to lasy pierwotne. Takich lasów praktycznie już nie ma. Natomiast nadal są to lasy o wysokiej wartości przyrodniczej, co potwierdziła nasza inwentaryzacja. Znaleźliśmy tu szereg gatunków wskaźnikowych dla lasów puszczańskich, dla lasów starych, szereg gatunków rzadkich, chronionych, wyspecjalizowanych, które w lasach intensywnie zagospodarowanych nie znajdują właściwych warunków do życia. Nie znajdują substratu, w którym mogą się rozwijać, nie znajdują zasobów, które są im niezbędne, by przeżyć. I w takich lasach zagospodarowanych intensywnie one zanikają. Natomiast tu wiele takich organizmów jeszcze funkcjonuje i dlatego właśnie chcemy ten fragment lasu ochronić jako rezerwat przyrody, ponieważ taki sposób zarządzania tym obszarem wydaje się, że będzie najlepiej służył zachowaniu właśnie populacji tych rzadkich gatunków.
8: A jak oceniacie dotychczasową gospodarkę lasów państwowych, w zarządzie którego ten teren jest?
6: Myślę, że ta gospodarka prowadzona w dobrym kierunku i powinna być kontynuowana. Zauważalny jest w ostatnich latach proces ekologizacji tej gospodarki, zbliżania zagospodarowania lasu do procesów przyrodniczych. Natomiast nie jest możliwe zachowanie lasu w naturalnym stanie przy jednoczesnym jego gospodarowaniu surowcowym, więc konieczne są takie obszary, gdzie gospodarka jest wyłączona, gdzie gospodarki się nie prowadzi. One pełnią też funkcję, oprócz ochrony, pełnią też funkcję referencyjną i powinni z tego korzystać także leśnicy, bo one pokazują, w jakim kierunku oddziaływują procesy przyrodnicze w danym miejscu, w danym czasie, właśnie poprzez to, że my tam nie ingerujemy. I to może być swego rodzaju wzorzec dla prowadzenia gospodarowania w lasach gospodarczych.
1: Ten las jest, powiedzmy, takim, można powiedzieć, jeżeli chodzi o sam jego wygląd, to jest taki typowy. To oni tam, panowie leśnicy, mówili, że ta gleba jest taka sama, że wszędzie, na tych terenach wszędzie rosną takie same lasy. Otóż oni się bardzo mylą. Otóż właśnie na terenie tego przyszłego rezerwatu występują źródła z martwicą wapienną. Co to takiego jest? Otóż z wnętrza ziemi wydostaje się woda bardzo bogata w dwutlenek węgla i w wapń, i w związku z tym wszędzie na terenie tych źródeł występują takie białe naloty. To zmienia pH i zupełnie inna flora występuje wtedy na tych terenach. Czyli to nie jest już to, co mówili panowie leśnicy, że wszędzie jest tak samo. Nie jest tak samo. W związku z tym to jest rzecz unikatowa, dlatego że najbliższe tego typu zjawiska są bardzo daleko stąd. My mamy taką pracę profesora Adama Stebla z Katowic, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Katowicach, który nam to dokładnie opisał, co to jest i jak to jest cenne. W związku z tym myśmy napisali książeczkę pod tytułem Źródliska i głazowiska, i to jest tam bardzo dokładnie opisane. To jest ewenement już w skali całego Beskidu Niskiego, tego już nigdzie więcej nie ma. Ale to też jest coś takiego, co powiedzmy dla przyrodnika, jakim ja jestem, jest już nie chodzi o ochronę, tylko chodzi o co to tam takiego jest. Więc znaleźliśmy takie rzeczy, które naprawdę są niezwykle rzadkie i niezwykle ciekawe. To znaczy, ja liczę na to, czy ten rezerwat będzie, czy nie nie będzie, że one być może zostaną. To jest taka moja nadzieja, że może ten las znajdzie jakiś sposób, żeby ci jego mieszkańcy zostali. Ale jest też szansa, że jednak może nam się to uda ochronić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, to są te właśnie te duże, wielkie drzewa jodły, które z punktu widzenia, powiedzmy, właścicieli tartaku, no nie bardzo są cenne, bo one najczęściej są w środku wypróchniały, więc dla nich ten materiał nie jest specjalnie interesujący. W związku z tym, a dla nas, przyrodników, to są bardzo cenne rzeczy.
9: Jakby tak zaczęty i wędnuty się dwa roki do zadu, to...
0: Petr Michniak, Sołtys, Sała Nołycia.
9: Tołdy się to temat jakby rezerwatu pojawił. Tołdyśmy chcieli właśnie, żeby nas poinformowały, dowczyty, z czym to się wiąże, jakie są ograniczenia, jak to... I do tego czasu nikt nam tego nie... przedstawił. Dwa roki temu robiliśmy już takie jakby wstępne hołosłania na to temat, kto jest za, kto przeciw. No to Tołdy akurat tam na 95% było przeciw. Przeciwnie, po prostu nie chcieli rezerwatu. I tak po wnętrznym zebraniu wychodzi, że z mieszkańców też praktycznie nikt nie chce tego rezerwatu.
10: My nie chcemy dla toho, że nie wyjdziemy ani do lisa, ani na chryba, ani na łuku. Ale to... Co po tym bude? To nie powie, że takie sposy, jakie se takie zobrania bude. Niech to nycz. Wszystko za oczami.
11: No. Poza tym, jeżeli składa ktoś wniosek, to powinien zapytać mieszkańców najpierw. A potem dopiero, a nie... Od tyłu i nagle bum.
12: Można się kłócić, kto nie. Zaczął, nie?
0: Mieszkaniec Nowicy.
12: Ale niewątpliwie to, że to miało miejsce w taki sposób, wynikło właśnie z prowokowania, nie? Prowokacją był temat, podjęcie tematu. Dotyczyło to akurat właśnie park. Ten temat, on tu jest już od bardzo dawna. To nie jest pomysł ani stowarzyszenia, ani ministerstwa. Jak ja tu przyjechałem ponad 30 lat temu, to Magura miała być w składzie Parku Narodowego. I wtedy nie mogło to nastąpić z jednego powodu, że miał tędy płynąć rurociąg do Słowacji. Teraz tego mało kto wie, nawet czy tego nie dotykło. To oczywiście upadło, ten rurociąg się nie zbudował. Magura została oddzielona od tej koncepcji. Powstał tamten park, ale z wyłączeniem tego miejsca. W to miało jeszcze całe tam te terytorium Czarnego wchodzić. To miał być olbrzymi, dużo większy park narodowy. Tutaj był projekt wysypiska śmieci w Nowicy wojewódzkiego. Co to oznaczało? Mieli wszyscy dostać traktory i mieć asfaltową drogę w tamtym czasie, kiedy do drogi, która dzisiaj jest asfaltowa, no jeszcze brakowało z 12 lat. Nikt się nie pytał tu ludzi, czy oni chcą drogi asfaltowej. Starali się wytłumaczyć ludziom, że to może im naprawdę, może ich stąd nawet wyrzucić z tej wsi. Nie obniżyć jakość, ale wręcz wyeliminować. No bo taki jest rezultat.
8: Mieszkańcy się nie zgodzili?
12: Tak. I wtedy padł. Po prostu został zanegowany.
10: Na przykład ten rezerwat, on nie daje jakiegoś dla nas czegoś, nie wnosi ten rezerwat, tylko są zastrzeżenia, obostrzenia i tak dalej. No to więc o czym
13: więcej
10: tu
13: zakazów jak coś dobrego. No i to, no bo jest takie ustawy u nas, czy w każdym, czy w samym zakopanym, czy tym, że żeby coś i rozwinąć potem w tym rezerwacie, czy pobudować dla innych, co przyjezdnych, to jest tyle przeszkód, że każdy urzędnik się wycofuje z tego. Czemu uciekają z Zakopanego? Bo tam nie ma nic. Bo nie wolno tego, nie wolno tego.
10: Można powiedzieć, że się żyje dobrze i mogłoby tak dalej być. Ale od tego momentu, że ruch się taki zaczął, to będzie po prostu taka się tworzyła bariera między tymi przybyszami, a tu tubylcami.
13: Jodła, czy sosna, czy no, wszędzie jest
10: to
13: taka sama.
10: To tylko jest po prostu takie wymysły, żeby utrudnić tu mieszkańcom nam życie po prostu. No. My to tak postrzegamy.
14: No nie, to jest bardzo schematycznego postępowania, które było prowadzone, no jak już powiedzmy, na przełomie wieku.
15: Bo my robimy spacery, tak, publikujemy.
0: Mateusz Sora, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy.
15: Prowadzimy bloga, prowadzimy stronę, opisujemy, tak, znaczy tą przyrodę, która zachowała się w takim stanie zbliżonym do pierwotnego, tak, do naturalnego i w tym. No więc, no taki jest sens tego przedsięwzięcia, które sobie nazwaliśmy Ekonowica. Tak? Takim ważnym problemem, który dotyczy mieszkańców naszej wsi, to jest woda. Tak? W tym studnie wysychają, to jest efekt ocieplenia, tak, obniżenia poziomu wód gruntowych, ale do tego wysychania przyczyniają się również wycinki na Magórze Małastowskiej, te drogi zrywkowe, o których Andrzej mówił, drogi, którymi drewno jest wywożone z lasu. Tak, ta woda nie spływa w dół, ona ucieka rowami, które mają ją odprowadzić. Na południowych zboczach Magóry Małastowskiej występują dość liczne źródliska. I jeśli nie będzie tam prowadzona gospodarka leśna, jeśli nie powstaną drogi zrywkowe i drogi do wywozu z lasu, to ta woda w naturalny sposób będzie sobie spływała do potoku Przysłupianka, który zanika. My zrobiliśmy w tym roku ekspedycję do źródeł Przysłupianki. To był taki happening troszkę, tak? W tym. Otóż okazuje się, że w tym górnym odcinku, tak? W tym. To jest marnie z wodą w Przysłupiance, tak? Znaczy w te źródliska to są tam jakieś kałuże, tak? Znaczy w tym. No i dopiero ten, i dopiero z biegiem, tak? Ta Przysłupianka nabiera wody, zasilana potokami spływającymi z Magóry Małastowskiej. Tak? Ten rezerwat w dużej mierze obejmuje obszar lasu podworskiego. Ten las nie był przedmiotem, nie był użytkiem rolnym. Tak? Znaczy tam nie prowadzono, znaczy nie było pól, łąk, pastwisk. To był las, który po uwłaszczeniu chłopów dalej był w rękach właścicieli szymbarku. No i ten las nie był intensywnie cięty ani w XIX wieku, ani w wieku XX. Mało tego, są wskazówki, tak, w księgach sądowych prowadzonych dla kresu Klimkowskiego, że ten las był chroniony przez właścicieli już w czasach nowożytnych, czyli w XVII i w XVIII wieku.

0: Będziemy edukować, publikować. Z naszym sąsiadom bym powiedział, że w tym świat się nie skończy na decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Życie będzie toczyło się dalej. Nadleśnictwo Łosie gospodaruje na 16 tysiącach hektarów. Nieprawdą jest, że wyłączenie niewielkiego fragmentu spowoduje jakąkolwiek katastrofę. Nie, nie spowoduje. Życie będzie toczyło się dalej.
1: Stanowisko lasów od samego początku.
2: Bartłomiej Sołtys, nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie.
1: Stanowi w ten sposób, że skoro ten zasób przyrodniczy, ta bioróżnorodność tutaj jest, to ona jest związana między innymi z prowadzoną tutaj zrównoważoną gospodarką leśną. I to nie tylko przez Lasy Państwowe, ale także przez poprzednich właścicieli, którzy widzieli ten potencjał tych drzewostanów. Zatem na właściwą według nas drogą ochrony tego potencjału jest prowadzenie w tym rejonie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, tak zresztą jak i na obszarach tutaj sąsiadujących z tymi drzewostanami. Nie uważamy, żeby tworzenie rezerwatu było najwłaściwszą drogą dla uchronienia tego potencjału, który tutaj mamy. Aczkolwiek my nie jesteśmy też instytucją, podmiotem, który decyduje o tym, czy ten rezerwat powstanie, czy nie. Wyrażamy swoje stanowisko, natomiast od tego są instytucje powołane przez państwo polskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
3: Problem naszej ochrony przyrody często też polega na tym, że...
2: Doktor habilitowany inżynier Jarosław Paluch, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.
3: My nie mamy jako państwo przeprowadzonego monitoringu wielkopowierzchniowego, prawda? I to często jest tak, że te gatunki gdzieś tam występują, natomiast one się okazują występować na znacznie większym obszarze,
4: jasne,
3: prawda?
4: Tylko my nie mamy tej świadomości.
3: Dokładnie, nie mamy tej świadomości, nie, to są bardzo często jakieś tam wąskie grupy też gatunków, żeby je rozpoznawać, trzeba być ekspertem w danej dziedzinie, prawda? No i nie zawsze tutaj mamy takie dane, natomiast no tutaj można mniemać, że jeżeli coś jest unikatowe, to też wymaga unikatowego siedliska, mhm, prawda? Czyli to czy bardzo często, jeżeli samo siedlisko jest unikatowe, to można podejrzewać, że tam coś unikatowego można znaleźć. Natomiast no, w wielu miejscach po prostu te siedliska nie są unikatowe. Mhm. No, taki płat lasu, który przemierzamy teraz na przestrzeni kilometra, to przecież drzewostany o takiej strukturze, takiej warunkach siedliskowych, jasne, glebowych, klimatycznych i tak dalej występują w Beskidzie niskim, przecież na olbrzymich powierzchniach. Prawda? Mhm. Każda forma ochrony przyrody jest dedykowana określonemu celowi, prawda? I między innymi ochrona gatunkowa, tym się różni od ochrony obszarowej, że chroni nie pojedyncze gatunki, tylko chroni ekosystem, chroni procesy, które zachodzą w większej skali przestrzennej, prawda? Czyli nawet jeżeli występują stanowiska gatunków rzadkich, chronionych, no to one zgodnie z prawem muszą być objęte ochroną również w toku w drzewostanach, powiedzmy, gospodarczych. Także to, że występują gatunki chronione gdzieś tam płatowo czy pojedynczo, to wcale nie jest wystarczającym warunkiem, no żeby uznać coś, że jest wyjątkowe, chyba że ich występuje, że jest to jakaś tam wyjątkowa kumulacja tych gatunków, prawda? No ale tutaj wydaje mi się, no też no nie ma, nikt takich dowodów też nie przedstawia i myślę, że biorąc pod uwagę te warunki siedliskowe, to no nie jest unikatowe, prawda, w skali makro. Na pewno ten las tam na początku, jak weszliśmy, on miał takie fajne cechy, miał, no ale to jest taki niewielki przecież płacik, prawda? No tutaj idziemy już dłuższy fragment i to są takie drzewostany od bardzo długiej historii gospodarowania. Zresztą tamten fragment też ma historię gospodarowania. Tutaj nie ma czegoś takiego, co jest, no nie wiem, lasem pierwotnym, o charakterze pierwotnym, czyli takim nie dotkniętym ręką człowieka. Wprost przeciwnie, tutaj ta najwyższa warstwa drzew, to jest też warstwa drzew ukształtowana przez człowieka w określonym celu. Oczywiście te cele się zmieniają. Gospodarka leśna się zmienia, prawda? Dostosowuje się też do naszych, nawet ja bym nie powiedział, że się doskonali, dostosowuje się do naszych potrzeb jako społeczeństwa, prawda? Coś innego było priorytetem 150 lat temu, co innego staje się teraz, prawda? I gospodarka leśna też ewoluuje. Między innymi przejawem tej ewolucji jest no, coraz większa troska o zasoby też przyrodnicze, o zachowanie tego naszego dziedzictwa przyrodniczego w całej rozciągłości. I nie ma najmniejszych problemów, żeby warunki, które warunkują występowanie tych śluzowców, mhm, znalazły miejsce na mapie no, takiej planowej gospodarki leśnej. Zresztą jeszcze raz chcę podkreślić, to, że te gatunki tam są, to nie jest kwestia tego, że ktoś tam nie użytkował, tak, że to jest coś, że to jest relikt, że coś wcześniej było, a teraz ktoś to, no nie wiem, próbuje zniszczyć.

0: próbuje usunąć, tylko to jest, one po prostu przetrwały w tych warunkach również na jakiejś tam presji człowieka, która była znacznie silniejsza, bo my sobie często tego nie uzmysławiamy. Znaczy, myślę, że taki przeciętny odbiorca, bo tutaj na pewno lokalne społeczności wiedzą, że historia jest złożona tutaj tego terenu i tak dalej, to na pewno każdy tutaj z mieszkańców utożsamiających się z tym regionem wie, ale bardzo często właśnie jest taka błędna narracja, że oto Puszcza Karpacka jest w jakiś sposób, wycinana, eksploatowana. Przecież ten człowiek był tutaj od XIII-XIV wieku, gospodarował w różny sposób, a na pewno na przestrzeni ostatnich 150-200 lat bardzo intensywnie gospodarował, znacznie bardziej intensywnie niż to, z czym się spotykamy teraz. I stosując bardziej drastyczne metody gospodarowania. Leśnik był wymieniany jako jeden z trzech głównych takich zawodów zaufania publicznego. Dokładnie. No i tutaj coś się zadziało, gdzieś tam, ta polityka może zbyt blisko się znalazła, może to zostało tak medialnie, powiedzmy, nagłośnione, prawda? To chyba tutaj i to jest fakt. I na pewno lasy państwowe wiele robią, żeby ten wizerunek odbudować, ale myślę, że to nie tylko w tym sensie, że zmieniają pewne zasady gospodarowania, tylko, może kanały komunikacji, prawda, może też eksponowanie, jednak swoich osiągnięć, bo tutaj, ja mam głębokie przekonanie, że naprawdę na tle Europy i to mamy, możemy się wieloma osiągnięciami poszczycić i ta gospodarka leśna u nas naprawdę jest na dobrym poziomie, prawda.
1: Najzabawniejsze w tym wszystkim, że
2: Krzysztof Piotrowski, radny gminy Uście Gorlickie.
1: Wszyscy ci ludzie, którzy tutaj brali udział, to tak naprawdę to ludzie, którzy kochają naturę i przyrodę. Natomiast te względy takie terenów przyległych do tych lasów, interesy i lasów, i przedsiębiorstw, i ja już ciężko mi mówić o interesie gminy, bo jesteśmy jak gdyby reprezentantami w pewien sposób, wybierają nas ludzie, my mamy ich reprezentować. Te tereny, odkąd po prostu człowiek jest, to korzystał z lasów, korzystał bo taka natura człowieka. I taka natura jest też jaszczurki, że korzysta też z lasów. Wszyscy korzystamy, po prostu ważne, żeby to była jakaś symbioza, jakieś coś, nie było tych granic takich niepotrzebnych, przekraczanych, których się coś tratuje, a można by robić całkiem inaczej. To, co właśnie tutaj koledzy mówią. My rozmawiamy tutaj, to jest taka sama historia jak wiele innych, które się zdarzają, polegająca na tym, że jakiś problem, korzyści z niego to ta destrukcja chyba, która jest. To jest skłócone środowiska i nic to nie zmienia generalnie. Nie mamy na to wpływu.
3: Dzisiaj przyjechaliśmy zweryfikować, sprawdzić, obejrzeć jedną tą propozycję, rezerwaty, która nazywa się Jodły Łemkowskie. Wiemy, że Państwo tutaj się zebrali też, żeby wyrazić w jakiś sposób swój głos w sprawie tego rezerwatu. Domyślam się, że ten głos jest taki, jak jest głos pani wójt tutaj obecnej, która napisała już do nas pismo ze stanowiskiem, że są Państwo przeciwko temu rezerwatowi. Oczywiście znamy to Państwa stanowisko, natomiast niezależnie od tego po prostu i tak musimy zobaczyć ten teren, musimy go ocenić i jaki będzie tego efekt, w tym momencie nie potrafię Państwu powiedzieć, natomiast na pewno będziemy się temu wnikliwie przyglądać.
4: Rezerwaty są najwyższą formą ochrony w Polsce. Tak naprawdę można ją zrównać z parkiem narodowym, ponieważ tak naprawdę zakazy są takie same.
2: Błażej Zamojski, główny specjalista w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
4: No i mają chronić te najcenniejsze fragmenty przyrody, chociaż zdarza się, że oczywiście rezerwaty chroniące też jakieś wartości kulturowe, ale przede wszystkim dla ochrony tych najcenniejszych fragmentów przyrody, tych niezmienionych, najbardziej zbliżonych do naturalnych.
5: Kto podejmuje decyzję o tym, że dany fragment należy objąć taką ochroną?
4: Regionalny dyrektor ochrony środowiska. On wydaje zarządzenie o utworzeniu rezerwatu i określa granice, nazwę, powierzchnię.
5: Czy ta decyzja jest uzależniona od jakichś opinii pobocznych?
4: Tak, jak najbardziej. No, są pozyskiwane opinie, są sporządzone inwentaryzacje. Najczęściej wnioskodawcy, ci, którzy wnioskują o rezerwat, no, składają jakieś dokumenty, jakieś inwentaryzacje przyrodnicze. Jest to też opiniowane przez zarządców gruntów, czyli na przykład Lasy Państwowe, przez gminy, ale też przez naszą Regionalną Radę Ochrony Przyrody, która jest takim organem opiniodawczo-doradczym przy RDOŚ-u, w której są przedstawiciele Lasów Państwowych, samorządów, ale też naukowcy, przedstawiciele uczelni, organizacji pozarządowych. I oni też podejmują decyzje i opiniują takie projekty. Tak, a jeżeli chodzi o rezerwat, to tak naprawdę w momencie jego powołania obowiązują wszystkie zakazy, które dotyczą rezerwatów.
6: No. Czyli tracisz klientów.
4: Ale proszę poczekać, tak, ale proszę poczekać, dobrze? Ale proszę poczekać. Czyli wprowadzona jest, można powiedzieć, ochrona ścisła, jest zakaz wstępu, zakaz zbierania grzybów i tak dalej. Natomiast my jako RDOŚ możemy zezwolić na udostępnienie tego terenu albo szlakami turystycznymi, ścieżkami, albo do grzybobrania. Nie planujemy.
6: Jeszcze po swoim.
7: Akurat tak się zdarza, że ja jestem z Parku Narodowego Gorczańskiego. W Gorczańskim Parku Narodowym oczywiście są też rezerwaty, gdzie nie pozwalamy wchodzić. Ale osoby miejscowe mają prawo zbierać grzyby. Mają możliwość w Parku Narodowym. W Parku Narodowym mogą wchodzić i korzystać normalnie z lasu. To wszystko zależy od dwóch rzeczy. Przedmiotu ochrony, czyli co tutaj będzie chronione i w jaki sposób ten przedmiot ochrony może być zagrożony przez człowieka. Jeżeli to tak jak, bo przeczytałem ten projekt na wstępnym etapie, dotyczy ekosystemów leśnych, to człowiek w mały sposób jest w stanie zaingerować i podejrzewam, bo to jest decyzja regionalnego dyrektora, że powinien dla miejscowych, czy właśnie tutaj tych, którzy w jakiś sposób przyjeżdżają po ten odpoczynek, powinno to zostać udostępnione. Natomiast tak jak tutaj panowie powiedzieli, to jest pierwszy etap, bo te wszystkie rzeczy, które się działy do tej pory, to były chcieństwa jednych, drugich. Natomiast w tej chwili zaczyna się procedura i te rzeczy powinny być wyeksponowane przez państwa, przez panią jako przedstawicielkę społeczności lokalnej, zapisane.
8: Już omówiliśmy ciężką dolę syna.
9: A jak się żyje w Mielnicy?
10: Bardzo się żyje dobrze. Dlatego właśnie nie chciałbym za bardzo zmian. Oddałem głos tak zwany obojętny, ale nie obojętny. Bo przede wszystkim życie i poszanowanie tego życia w każdej postaci, czy to przez człowieka, czy przez jakiekolwiek stworzenie, które usiłuje tutaj żyć i stanowi jakby jakość tego, każde dla siebie. Ja rozumiem, że każdy tu będzie bronił swojej racji, tylko że ktoś musi reprezentować te jaszczurki, te drzewa i to nie będzie na pewno godny przeciwnik człowieka, jeżeli to nie będzie człowiek.
2: Program przygotowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżdę.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 55. 13 grudnia 1946 roku. Filip Żyłka i Zabłonyci Polskoj, powiat berezowski, pisze swoim rodnym, tety i stryjecznemu bratu Wilmerding i Embridge pod datum 18 żółtnia 1946. Bohu dziękuję, ja zdrowy, ale powodzenia moje dost prykre, bo swoho nic nie mam, a zarobku dobrego nic, to nie jak żyty. Trafiała się mi robota w Sanoku na fabryci i zaczął im robyty, ale się nie opłatyt, bo nie zarobię ani na życia. Dadut 35 złotych na den, a za kilo chliba trzeba zapłacić 40 złotych. Przyjechał jem nazad do Jabłonyci i siedł u Mykołaja Nechora. Czeraz zimu stanu się u Necho. Staram się dostaty nazad swój dom, to mi urząd zemski w Brzozowi obiciał, że skoro dostanu. Ale dom straszno zniszczony, tylko ściny stojat, bo ludzie zniszczyli, jak nie było właściciela. Od swojej rodziny widomosty nie mam, a ta mi chaty nie choczu, bo ja służył w polskim wojsku za granicą i teraz wernął się do kraju. Jak bywszy polski wojak, ja mam prawo ostaty się tu, w Polszczy. Przyznali mi to w uriadach i na policji, bo ja dost perzył. Kuli swy stale ponad hołowu, a ja musiał iti wperet, no bo ochoronu mene. Prynymał je uczastie w bojach w Italii i był w Anglii, Palestynii i Iraku. Tak trochę świta ja obichał, a teper powernął jem do rodnego kraju. No tu nie ma kawalczyka chliba. Jak był jem w Germanii, to się zdawało, że nie wytrymam, bo isty mało dawali, a byli i do roboty hnali. A teper napiszu wam, jak nasze seło wyhladat. Tu teper wsio obczy naród, taki nieprystojny. A w chati moho ujka i waszego brata Stefana sydy jakiś ze wschodu i pole joho używat. Dalsze prosy do pakunok i proszę pomóc na poprawku doma. Walenczak Stefan z Bortnoho w piśmie do redakcji Karpackiej Rusy dziękuję Symeonu Halkowiczu w Garfield i Lemkowskomu Reliefowemu Komitetu za pomoc, a przytom opisuje swoje przeżywania w czasie wojny i tepericzne położenie w starym kraju. Pismo było dano na pocztu w Gorliciach 25 listopada 1946. Proszę pomyśleć moich paru słów w waszej amerykańskiej gazety Karpacka Ruś. Czuję ja swoim dołhom napisaty swoim rodnym, znakomym i wsim krajanom w Ameryki, kotry dumają jeszcze za swoich bratiów w starym kraju i szlut im swoją pomoc. Ja od sebe składaju serdeczną bohodarność. Symeonu Halkowiczu w Garfield, krajanu z Seła Bogusza. Wojenna buria zahnała mnie w niemieckie koncentracyjne obozy, gdzie przeżył ja od 2 lipca 1942 do 29 kwietnia 1945 roku, to jest do czasu oswobodzenia nas przez wojsko amerykańskie. Przeżył ja 4 ciężkie niemieckie obozy: Oświęcim, Flossenburg, Helsburg i Dachau. Mógłby ja wam dużo to napisać, co potrafili niemieckie bandyty wymyślić nad niewinnym, bezbronnym narodom. No to wyhladałoby wam, że ja o sobie piszu i ja choczu sam chwalę tysia. Napiszę to wsio historia. Budu wychodyty pamiętne knyżki, a może da kolej ja napiszę paru zworotok do tej pamiętnej knyżki, która ostanie się jak wiczna predostorocha dla wsehosławiańskiego roda. Koleja wernął się z niemieckiego pekła 1 sierpnia 1945 swoje ridne seło Bortne, to zastał wielką zminu. Połowina seła ostała się pusta. Chyże bez wika ni dwerej, nie ma znakomych, nie ma i mojej rodyny, żeny i piaterych ditej, nie ma starej matery, nie ma bratiów i sestry, nie ma nikogo, kto by dał kusok chliba po dołhych rokach ciężkiej pracy i po trynedilnej ciężkiej dorozi ze sławnego niemieckiego miasta Münchena, gdzie trzeba było i ty pisze mnoho sot kilometrów, żeby dostać się w rydne seło. No i tu bida. Kto wyjechał, to nie ma joho, a kto ostał się, dumaje nad swoim losom. Szto zautra bude, ty i nas nie wyrzenut. Tak i tu doma, drugie pekło. Szto robi ty? Bliz ja w swoju pustu chyżu. Siżu i dumaju, i chaty za rodyną. Ja nie czuję się w syli i chaty dalsze, bo zdrowie nie pozwala mnie opustyty chocia i pustu, no swoju chyżu. Po paru dniach dostaję pismo od predwojennego znakomego Symeona Halkowicza, które przyniosło mi wielką radość, pokryplenie ducha i nadzieję na dalsze życie. Na to pismo ja ochočo otvítil i deskinčom do toho 1946 roka dostal ja vže pačku s odežom od hromadianina Halkoveča. Tak my naviazali dalšiu korespondenciu. Otrymal takož i vašu gazetu, z ktorou ja mnoho uznal za švit. I s pisem ja takož i z gazety ja uznal o vašom relifovom komitetii v Ameriki, dlatego hoču vam daž to napisate. Drohy čitateli, może ja ne vše dobre napišu, potomuž to moji nervy za 3,5 roka v koncentr baraku sparaližovany, to budte dobri perebačety, jestli najdete ošipky. Da nekotry lude v Ameriki hnivajú ťa na svojich rodných v starom kraju, čomu ne vyjíždajú do Rosii, odkazujú ťa, pomôže im. Druhý pešúd i prekonujú svojich, što tam dobre v Rosii, abo što sa popravit. Čerez to naviazuje sa nelubou i nenávist medži rodinami z povodu spraw politycznych. Moji drohy krajane, ostavme narazi to tie supereczky na boči. A dumajte o tych, što ostali sa žity i z vašej rodiny po 6-letnom požari vojennym. Tym pomagajte czym możecie, bo kto nie żyje, to jemu już nie trzeba pomocy, a kto ostał się żywy, naj sam wybierać miejsce swojej dalszej nużdy. Drohy bracia i z gazety wyczu, że pochody tej z różnych seulemkowyny, to znaleźć tę nużdu naszego biednego naroda. I to dywujete się, czemu nasze ludy nie liszają to te dobry kamienia. Czy może się tu tak poprawiło? Nit, u nas bida i nużda jeszcze bilsza, jak wydane kotry znali. W wojennym czasie naród rozohnali, zabrali w obozy, a młodzież wywezli prymusowo w Niemczynu na roboty. Po wojnie jedni wyjechali w Rosyju, a didity wertają ciachowy bosy z Niemczyny do rodnego seła. No nie zastają tu rodyny, a duże często nie zastają ich chyży, bo wże rozebrano. To siedziat pod czużą strichą i opakują swoją sućbu. Czy nie warta waszej pomocy taki człowiek, a może to wasz brat tak biduje? Dlatego, drogie bracia i sestry w Ameryki, ja proszę nie od sebe, ani nie dla sebe, ale od wszystkich proszę was. Pomagajcie bidnym. Kto ma komu, najśle same, a kto nie ma, najżertwuje na swój lemkowski komitet. Znaj już, to sód medżewamy takie ludy, jakie zanymają cię z zborom oderzy, tak daruj też to możecie. Zachodnia ja otrzymał od Symeona Halkowicza 4 paczki, zaż to jemu i wsim, które żertwowali oderzu na jego ruky, składają serdeczną podjaku. Ten, który liczy, ja sobie wziął, a resztę rozdzielił podobnym bohaczom, jak i ja. Dostał ja i pismo z powiadomleniem, że na moją adresu wysłano 144 funty oderzy w 5 paczkach. Tak na razie ja tej posyłki jeszcze nie pouczył. No jak prydę, to rozdzielił wedle żołania gromadzianyna Halkowicza i kto otrzymał, napisze wam pismo. Ja dumaju, że to jak wasz komitet naładyt posyłku bliższych pakunków, to trzeba tak organizować, żeby nie trzeba było heł nam opłaczaty. Czytajuczy wasze gazety, ja wyczu wasz trud. Tak ze swojej strony składaju wydziału komiteta członom i wsim żertowatelom serdeczną blachodarność za wasze trudy i szczere serce. Tak samo składaju szczeru podjaku swoim sestram i szwagram, gromadzianinu Petru Chomi, sestry Maryi i ich dzieciom, sestry Pelagi i ich newistam, gromadzianinu Gryhoriju Szkuratu za peresłanu pomoc dla Iwana Szkurata i wsim bortnianam, które prenumerują gazetę Karpacka Ruś i które pomagają swoim braciom w starym kraju. Dalsze, kto zna adres mojego stryka Oryszczaka Semana, proszę napisać mi. Ja by rad opisać jemu, gdzie i jak żyją dity brata Antona. Stefan Felenczak. Zachar Obuszkiewicz z Regietoła, Gorlickiego Powita, prysał przez redakcję Karpackiej Rusy taką prośbę do Lemkowskiego Relifowego Komiteta w Ameryce. Regietił 20 listopada 1946 do Lemkowskiego Komiteta w Ameryce. Ja, niżej podpisany, gospodar Obuszkiewicz Zachar, seła Regietoła, zwracaju się do was z horiaczą i prośbą. Budte tak dobry, zajmijte się mojeju doleju w starom kraju. Chociaż wy mene nie znajete, no ja maju piatero ditej i żinka, to razom nas sim osób, a nie maju możliwości ich prolity i wsizmy na pił hoły i bosy, bo nas wojna zniszczyła. Na wielki żal, nie mają w Ameryce żadnej rodyny, żeby meni pomogli w tej mojej nużdy. To ja zadumał zwrócić się do was w organizacji. Budte taky dobry, pomoczy meni w przyodziwi dla mene samoho i členu mojej rodiny. Obuszkiewicz Zachar. Pisze Anton Łukaszyn i Zhańczowy, Gorlickiego Powita, sestry Paulini w Bayonne, New Jersey. Pod datom 26 żółtnia 1946 roku. Wyste nas duże spomogli, bo ste nas przyodzili, to teper my sobie jakosy poradymy. Kupili my korołu, kosztuje nas 30 000 złotych, sztosy my i dopożyczali. Sud koroły i po 50 tysiąc złotych. Teper się już tiszymy, że mamy dwie koroły. Z pereseleniem w nas już się uspokoiło. Lemiszczy chodziat to też to sud w lisach. One rabują nas, berą chudobu i odeżu, bo w lisiny czochoneje i wszystko im trzeba, żeby żyty. Jak przychodzi wieczór, to prosimy Boha, żeby spokojno perespaty. Z Rosji nie mamy listiu, to nie znamy, jak tam nasze pereselenci żyją. Jakby tam do was napisali, to nam to list pereszlejte. Lito w nas było suche i osin sucha, śniegu neje, ale morozy już sud dost dokuczliwy. Teper budemy mołotyty maszyną, bo cipamy już nikto nie mołotyt, lem maszynamy. Ziać maje maszynu, to prywezę i pomołotyt. My trochody do szkoły do ujścia, ale zima to na merzne się dost. Petro Fecica, rodom z Hańczowy, gorlickiego powita, nachodzi czasej czas w Krakowi, gdzie dokończuje swoją naukę w uniwersytecie. Od tamale win pisze pod datą 3 listopada 1946 Iwanu Durniaku w Junkers. Najpierw on dziękuje za pakunok, jaki pouczył od Iwana Durniaka. Disno przysłana wamy paczka duże mene obradowała, bo w niej nachodzi się duże wartosne i potrzebne nam riczy. Paczka ta nadiszła w najlepszym poriadku, nikto jej nie otwierał. Było w niej nowe ubranie, dwie pary czerewik, trzy soroczki, dwa swedry, cztery pary spidnia i bielizny, a dalsze skarpety, chustoczki, ruczniki, ichły, huzyki, nitki i tak dalej. Wartość tej paczki na nasze ciny wynosi przybliżytelno 34 tysiące złotych. Jakbym tak wsio prodał, to by mi wystarczyło na ciły i rik życia w Krakowie. Duże mene wtiszyło także wiczne pero, bo i meno na takie pero było meni duże potrzebne. Pyszesz to tym ryczamy, podzielę cię po braterskie z Fecią, jak objasnęno w pyśmi z Ameryki. Dalsze on daje korotki ohlad położenia na Lemkowszczyni i w Zachali w ciłej Polszczy. Ja wam pisał w poślednim liście o ukraińskich nacjonalistycznych bandach, jakie obsili nasze seła. Przed kilkoma tygodniami spalili to te bandy w Gładyszowi szkołu, a w Śnitnyci w budynek wołosnoj uprawy i milicyi. Milicyjum naturalno rozoróżyli i rozohnali. Szkołu spalili dlatego, bo w niej kwartirowało polskie wojsko. Polskie wojsko bore się z tymi bandami, ale borba ta jest duże trudna, bo znateli przez 3 lata się jest lisa jak do lisa. To te bandy sąd pierwoklasno wooróżeny, prawdopodobno pouczają oróżie i z zahranyci. To te bandy czyslat na nową wojnę między Anglosaskami a SSSR i dlatego swoje oróżie zwertają paredowsim protiv komunistów. Wierzą one także w to, że po tej nowej wojnie powstanie niezależna Ukraina, a ich naturalno wsich poroblat co najmniejsze generałami. Od tych band terplat i nasze selany, bo zabierają im wsio, co tym bandam potrzebne. Po polskich okolicach operują to, że polskie faszystkie bandy, jakie rabują kooperatywy i mordują komunistów. Tak to wygląda stary kraj 1,5 roku po wojnie. Ale cóż robity, jak świt świtom, tak wse szła borba mecze dobrom i złom. Czasami wydaje się, aż to zło wozmy werch nad dobrom. Jednak w końcu końcą dobre jest niepobitymy. Tak samo zdawałoś, że to hitlerowska armia, jak lawina, zatopy ciły Europu. Aż tu pokazałoś, że to nie oźwierzyłem pochańskim nimciom panułaty na świti. Nyni one leżat powalene na wsi boky. Tak samo każda syła, jaka wypowie z wojny dobru i sprawiedliwosty, bude pobidżena i sterta z lica zemli, jak śpiewamy w woskresnych kanonach. Tak oda pohybnut grisznicy, a prawednicy da wozweselat się. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło pismo od Josefa Petryszaka i z koncentracyjnego tabora dla bieżęciów Austrii. Pod datą 21 listopada 1946 on pisze: Proszę łaskawo pomoczy mi najty moją sestrę Maryju Markus, porodyczach Petryszak, rodom i Skrynicy w Polsce. Ona wyjechała w Ameryku w 1920 roku i żyła w Detroit. Do 1939 my pouczali pisma od niej, a potem ja stratył wsiaku świaz z niej, bo mnie zabrali do koncentracyjnego taboru w Niemczech. W tej czas ja żywu w polskim biżeńskim taborze w Austrii. Ja nie pamiętam jej adresu, bo w wojennym czasie pisma od niej zatratyliś. Adres: Józef Petryszak, Salzburg, Austria. Krajenka Rosy Bereżan w Vehrville, Alberta, Kanada, dostała pismo od Osywa Demianczyka z Nowej Huty na zapadniej Ukrainie, gdzie teper zebrali się majże wsi pereselenci Lemky z Wesoły, gorlickiego powita. W piśmie on dowiduje się za swojego brata Hryca Demianczyka i prysłał kartoczku dla niego. No Rozi, nie mogła doruczyć to tu kartoczku Hrycu Demianczyku, bo nie znaje jego adresu, dlatego prosić pomieścić to w gazeti. Nowa Huta, 7 serpnia 1946. Drogi brate Hrycu, rad by ja dowidaty się za tebe. Czy ty żył i zdorił, to piszę do tebe kilka sliw, przy których ja pozdrowlaju duże krasno i serdeczno. My żywy i zdorowy, wsi razem i nachodzimy się na Ukrainie, w Tarnopolskiej oblasty. Proszę cię, odpisz mi o wszystkim. Jak masz adres od Łabasza i z Hańczoły, od szwagra Durniaka, to pereszlij mi. Mi adres, Tarnopolska oblast, Monasteryska rajon, Seło Nowa Huta, Dymiańczyk Osyw. Władimir Choroszczak w New Yorku dostał pismo od Jurka Chocholaka, syna po jego sestri, pereselencia z Seła Boguszy Grybiuskoho Powita. Pisze i z Tarnopolskiej oblasty pod datą 18 września 1946. Najpierw peresyłaje pozdrowienia rodyni i krajanom w Ameryki i dowiduje się, jak roboty idą, co już bezrobocie jest. Za swoje powodzenia pisze tak. Ja do toho czasu zdorą, a powodzenia rozmaite. Jak im przyszedł do Boguszy, to dwa razy wysyłali mnie na roboty do Niemieczyny, ale po oba razy zawrnuli, bo byłem za stary dla nich. Ale to też to byli doma, musieli okopy kopaty, to Szołtys wysłał nas piacioch w Jarosławski powit ku Rikisanu. Robił jem tam jeden miesiąc i wernął się do Seła. No zas, trzeba było i ty do Florynki na balu i w Polany, to sme robili tak 4 miesiaci. Postawili baraky, to sme i spali tam, a dwa razy w tyżny z Boguszy dowozili chlip ludziom, bo o tom, co dawali, buraky, karpeli, morkow i kaszu, to człowiek nie wyżyłby. Od sianu do Polan nie jeden gazda kazał. Ja swoim majątkom gwarantuję, że to ta robota na nycz wyjdę. A było z nami paru robotników ze schodu, to one kazali nam tak długo ludę budę ta robyty tu, dokiej was Iwan nie wyruczyt. I tak było. Krasna armia złomyła front tak skoro, że to Niemcy nie mali czasu wtikaty na to zastawyty się w tych okopach. Krasna armejci hnali ich den i w nocz. Odny ze schodu, a drugi z północy. Niemcy byli w Boguszy, a sowieckie wojska już w Sanczy. Po sełach Niemcy brali konie, aby skorsze wtikaty, a kotry na ostatku wtikali, to dzieciom sanki pozabierali i wezli na nich gwery i tornistry. Same Niemcy pokazywali rukami, że Ruski ich okrużyli i kazali zo wszystkich stron Iwan puk puk, a daj szlan kaput. Na jeden Niemiec wtikajuczy podperał się dwoma kijami, to sme się śmijali z nich, że na schyd iśli na dwóch nohach, a wtyczut na czterech. Dido Michał z synami są od mnie 27 km, a Kuziaka 31 km. Anton Wojkiw jest 3 km od Dida. Są tam od 1940, bo nie wertali na zachód i lepsze zrobili jak my, bo nie jeździli tu i tam. Jak zaczęło się pereselenie, to my wyjechali najpierwsze i kazali nam, że idziemy na stare miejsce, no tam byli już druhy. To nas zawezli w inszej strony. W tom seli de Jateper jest Maciejowski Teodor i Woleńszczak Taras z Boguszy. Petro Szczerba z Nowiusy i Baranowska Anna z Labowy. I są ludzie z drugich okolic, od Sanoka, Liska, Peremyśla. Budy wsich do 40 rodyn. Seło ma 220 numerów, to w tom było 80 rodyn polskich, które wyjechali w Polszczu. Mamy 3 km do stacji Tłuste, po pocztu do miasta, to drugi den chodzi dziewczyna. Dziękuję wam, ujku, za list, który ja otrzymał 18 września 1946 i zaraz odpisuję, ale nie wspominacie, od kogo wy dostali mój adres. Kryłowiany są majże wsi w oblasty Tarnopolskoj, a Boguszane w trzech oblastiach. W Tarnopolskoj, w rejonie Borszczyw, jest Jurko po wujku Wasylu i Petryna Choroszczak, wdoła po Michali i susidowe, što siedzieli na pomirkach. W Stanisławskoj oblasty, w rejonie Bolszywec, seło Łopuszna, jest wasz swat Sydoriak Wanio, Taras Wanio, Petru Gambal, Jacko Worobel, Choroszczak Fylo, Maryna Kuziaczka z synami, Władek Sydoriak po Kareju. Jest ich tam 36 rodyn. A za starą Hranycią, w Krowohradzkiej oblasty jest Filimon i Kalister Choroszczak i Waniu Bortniak po Jacku. Od 1940 roku koło Podhajec jest Wisam Roden, Pałubiak, Chocholak Ilko, Sydor Fuczko i druhy. Tak połowyna ludej z Boguszy wyjechała, żeby biedniejszy, a bohatszy zostali. Lubek Stefan jest sekretarią w Kasi, a Lubek Kuziak inspektorem szkolnym. Lubek Olesnewicz jest urzędnikiem w Bereżanach, jego tato Sander ma tam gospodarku. Sander Gambal jest starszym przy autach, co uczy izdyty chłopciu, które przychodzą na kurs. Trzech naszych chłopciu nauczyło się na szoferiu. Petra Gambala syn Michał, a Diłka jest uczytelką, Metro syn Kuziaczky i Wanio najmłodszy syn Dida Michała. Teodora Maciejowskiego jeden syn jest w uriadzie podatkowym, a drugi krauciom. Żena Teodora Maryna, diłka Łukacza Worobla, prosy nas, syn znajete za jej brata Cyfryjana Worobla, był pierwszy w New Yorku. Klaudy, pochrycu syn, jest kapitanom pre aeroplanach. Litał nad Berliną i nad Japonią. Dostał 2 razy medal heroja. Diłka jest uczytelką. Druga diłka w uriadi. Diłka po Pawli Pesari jest uczytelką. Kuziaka Osyfa młody syn jest kolejnyką, a diłka prodaje w kooperatywie. Osyfa brat Aftan żyje. Ostał się w Poguszy. No 2 synów propało mu w Niemczyni na robotach. Miśniak i Eugenia zostali w Korolewi. Był ją w Kopyczyńciach. Jest tam Wania Maciejowski, Wania Prokopczak, Klauda Pochrycu i syn jej Halkowicz. Tam dowiedział im się, że Hunianka jest w Sanczy, a potem jak wernął ją do dida Michała, to dido każut, że wczera w Czortkowi był Hunianka. Ja nie wierzył. Tarnopolska oblast USSR. Rajon tłuste, seło różniłka, chocholak Jurko.

Перегляд тижня порталу LMFM. Понеділок, 6 липня юлия 2026 року. В місті Загонь відкрили пам'ятник Едмунда Егана, авторвісти Петро Медвід. Як інформував Лазло Гелмеці, приматор мадярського міста Загонь, 1 юля 2026 року святочно перед будовою окресного уряду в Загоні відкрили бусту Едмунда Егана, реформатора господарства, котрий записався свою реформу і до історії Русинів. На відкритті брали участь Рагнар Альмквіст, посол Ірландії в Мадярську, Федір Шандор, посол України в Мадярську, як і Йозеф Бочкай, генеральний консул Мадярська в Ужгороді. Автором бюсту є скульптор Роман Мурник, родак із Іршави, який живе і працює в Ужгороді. Бюсту місту подарував посол України в Мадярську Федір Шандор. Цитування. Едмунд Еган був фахівцем ірландського походження, котрий на кінці 19 століття займався господарським підняттям карпатського регіону. Програм, котрий випрацював і котрий пізніше прославився як Еганова акція, був заміряний на обмеження виселенства, розвиток господарства, модернізацію землеплідства і зліпшення услові життя місцевих комуніт, написав приматор міста Гелмеці. Далі цитування. Його робота лишила тривалий слід в історії Карпатської Котловини. Написав далі приматор із тим, що як приграничне місто видять ключку розвитку співпраці через граничних односинах і сполучним думанню. Цитування. Хочемо будувати регіон, в котрим молоді люди видять свою будучност, де платить ча робити, мати бізнес, основати родини. Едмунд Еган народився 3 юля 1851 року в селі Чакторня, днес Мадярсько. Був економом, о котрого походженню пише ся деколи як о шкотським, деколи як о ірландським. Абсолвував гімназію і пак вищу економічну школу в німецькім Галі. Далі студував право у Відню. У 1897 році був членом робочої групи, котра мала реалізувати план реконструкції господарства русинських комітатів «Знамий» і під назвою «Верховинська акція». План Егана рахував із звикшенням повногосподарської вироби в областях із рівниною посередництвом модернізації, розширення орних земель, творення кооператив на селах, освіту селанів напрямом ку модерному господарню. Верховинська акція була успішна, записалася до історії. На Егана був 20 септября 1901 року зроблений атентат. На похороні брало участь 12 тисяч селанів із цілої підкарпатської Руси. На пам'ять русинського добродетеля був на місці атентату збудований монументальний мраморовий крест, котрий пак комуністи відсторонили. Русини збудували новий пам'ятник, котрий був відкритий в році 2010. Вівторок, 7 липня юлия 2026 року. Прешівський самосправний край, Кошицький самосправний край і Закарпатська область підписали документи ку основанню згрупування Вігорлат, авторвісти Петро Медвід. Прешівський і Кошицький самосправний край із українським партнером заснували Європейське згрупування територіальної співпраці Вігорлат. Ідео перше таке словацько-українське згрупування свого типу і ЛЕМ друге в рамках Європейської унії. Партнери підписали основаючі документи в понеділок 6 юла 2026 року, інформувала говоркиня ПСК Даша Єленьова. Згрупування має трьох партнерів – Прешівський самосправний край ПСК, Кошицький самосправний край КСК і Закарпатську обласну раду. Нова капітула односин. Цитування. Згрупування відкривати нову капітулу словацько-українських односин із досягом на розвиток приграничного регіону. Днешнім підписом наша обща візія дістала ясну і офіціальну подобу і бізовно не є формальною структурою, повів председа ПСК Мілен Маєрський, подля котрого ся тим творить сильний, реальний і модерний інструмент, котрим ся надв'язує на роки будування довіри і трансформує ся то до модерного формату, котрий єдночасно відкриває двері ку новим средствам із Європейської унії. Далі цитування. Вірю, що буде правдивим каталізатором розвитку, стабіліти і просперіти нашої сполучної території, повів Жупан Маєрський. Згрупування Вігорлат подля председи КСК Ростислава Тернки жителям Кошицького і Прешівського краю відкриє двері ку новим проєктам, котрі підвищать якість їх живота в приграничу. Про нас є позитивною вістю, що здобудемо міцний інструмент про ефективніше черпання грошей із фондів Європейської унії і інших міжнародних джерел, повів далі Тернка, котрий припом'янув, що основання згрупування Вігорлат є й визначним кроком ку звученню Словакії до обнови України. Культура, спорт, але і екологія. Згрупування Вігорлат має бути виконаним органом співпраці в області регіонального розвитку, дорогової і біциклевої інфраструктури, економіки, інновацій, науки, бадання, як і туристичного руху, а животного оточення. В
centrum jeho uwagi mają byty i temy ludzkich dżereł, a oświta, zdrowotna i socjalna opieka, jak i podpora kultury a sportu. Tak samo będą aktywności cilene na ekonomiczne temy, ochranu przyrody czy biodiversity i na wzajemną pomoc w przypadku przyrodnych i innych katastrof. Cytuania. Dnes jest historyczny dzień i historyczna dia pro nas wszystkich, nasze regiony i pro nasze krainy Słowakiju i Ukrainu. Powił za ukraińską stronę predseda Zakarpackiej Obłasnej Rady Roman Saraj. Wierzył, że to dohovor nie będzie lem na papierze, ale że będzie transformowany do żywota w podobie mnożstwa zrealizowanych projektów. Dopełnił. Pierwszą zadaczą Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat będzie wypracowanie strategii rozwytku w określonych obszarach. Na osnowie tej strategii wstanowić spisok priorytetnych programów i projektów, a jednocześnie czasowy i finansowy harmonogram. Wyznaczny krok podporany dyplomacją. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nadwiązuje na międzywładny dohovor o czerzgranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą i z roku 2000. Jednocześnie jest rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Obłasną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszy terytorialny urowny i z ohladą na geograficzne, transportne i obszczestwenne związy z przygraniczną obłasią na ukraińskim bocie. To wyznaczny krok podporuje swoją uczestnią przedstawicieli dyplomatycznych korpusów. Poseł Ukrainy na Słowakii Mirosław Kastran, generalny konsul Ukrainy w Prieszowie Wołodymyr Kamarczuk, generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie Henryk Sasaj, jak i eksperty na zagraniczną politykę Aleksander Duleba a Edward Burasz. Sereda, 8 lipca, juleja 2026 roku. Besida z Oksaną Hraban-Lichtańską. Autor Natalia Małecka-Nowak. Długi czas chodyła lemkowyną i czużyną, ta besidowała ze starszyma ludźmi o bosorkach, rokach, wiruaniach, worożeniu, aż i o upirach i innych strasznych riczach. O tym, kole kolesy besidowale lempo tych szeptom. Efektem terenowych badań i literaturnej roboty jest cykl autorskich słuchowisk Wyszeptane. 10 opowiadań polemkiuskie, osadzonych w świecie dawno jelmkowyny, a inspirowany są od pamięciu przedawaną z pokolenia na pokolenia. Z Oksaną Hraban-Lichtańską besidujemy o granicy między etnografią a literaturą, o języku jak nositelu dostomnenosty, a też o tym, czym warta co chranyty historii, które rokami wypowiadali lempił hołosom. Oksana Hraban-Lichtańska, dijaczka, inicjatorka i koordynatorka sospilno-kulturnych projektów, autorka lemkiuskiej literatury, wersji, bajok, śpiłanok. Zanima się też tłumaczeniami. Realizuje audycje i filmy dla Radia Lemko i Lemko TV. Też edukatorka, wede online'owe zajęcia z lemkiuskiego języka, projekt Faj po słomu w sospilnych mediach, spiutworyła czasopis dla Dity Lemkoland. W 2025 roku nahorodzona drugim miściom za opowieść po lemkiuskie w konkursie opowieść Syła Ryżnoridno organizowanym Instytutem Językowej Różnorodności Polszczy. W 2026 roku laureatka egzekwo pierwszego miścia drugiej edycji tohoże konkursu. Nahorodzena twórczość będzie prezentowana podczas Noczy Opowisty w ramach 21 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie. Natalia Małecka-Nowak, co było impulsem, żeby sięgnąć po takie temy? Taka historia powtarzana doma, taka przypadkowa i inspirująca stricza? Oksana Hraban-Lichtańska. Ja od dawna chciała napisać opowiadania osnowane na lemkiuskich wiruaniach. Wsenia ciekawyło, co ludzie powiedali, co mało w sobie jakiesu tajnu. Czułam, że to te opowiesty propadają, zbiliją, ludzie pamiętają lemfałatkę. Sama zaczęłam zabywać, co czułam przed rokami, a nie zapisałam, za to ryszyłam pozbierać, co jeszcze ostało. Dołgie roki jem zwidłała ludy o rozmaite wiruania, strachy, tradycje, obriady, legendy. Hladałam też w starych knygach, gazetach. W ramach literaturnej stypendii, którą przyznał mi minister kultury i narodnej spadkowiny, wełam terenowe badania na Lemkowyni i Czurzyni, besidłałam z paru dziesięcioma ludmi, hołowni lemkami starszego pokolenia, ale nelem, adże byli i młody ludzie, które pamiętali opowiesty swoich didiów. To nie był impuls, ale dumka, która rozwijała się dołho w mojej hołowi, motywowana tym, żeby sochranić nasze, kulturę i język. Taj podaty dale. Chciałam też dity do młodego pokolenia Lemki i zadumowałam się, co ja lubiła, kiedy ja była dietwaką. Straszne historii i wszelijakie inczy, bo ja wse lubiła słuchaty. A seryt moich opowiadań najdete takie, od czego moros po herbety pide, taj to, co dast spokój i zworuszyt.
Z jednej strony to bardzo atrakcyjna tema, wirłania, porożenia magiczne, nadprzyrodne siły, strachy, a z drugiej co ciężko było zbierać materiały podczas terenowych doświadczeń. Starsze ludzie czasem mają opory, żeby opowiadać o takich rzeczach. Oksana Hraben-Lichtańska. Prawda, po większości ludzie nie są rady o takim opowiadać z rozmaitych przyczyn. Dekotry się hańblat, inni powiadają, że w takie nie wierzą i inni nie znają, ale kiedy tych samych ludzi widziałam na premier cyczule o hrokach, powiadali, je, dostałem hroki, joj, jak nie hołowa boliła. Nie była to lekka robota, ale dumam, że moi besidniki porozumieli, że możut mi zawieryty. Kto chciał opowiadać, ale nie chciał, żeby ho nagrywaty, szanowałam to i zapisowałam se na papery, co mi powiadali. Nikogo nie przesyłałam, rozumiałam i chodziłam się z tym, że nie każdy chce by się duwaty. Znałam, że tema nie lekka, za to opowiadania mają na hołok wyszeptane, bo motywy do moich tworzył były podawane przez pokolenia potychy z tyszenym hołosom. Prebars dziękuję wszystkim ludziom, co nie przyjęli i podzielili się swoimi wspominami. Bardzo im też wdzięczna tym, którzy nie do nich zawele albo poraili do kogo pity. Kiedy dach to chciał mi jeszcze to se opowisty, ja wse rada prydu, pobesiduju, posłucham. Obiecuję dobry się tym zaopiekuwaty i szanuję to, co mi dach to podaruje. Natalia Małecka-Nowak. De i jak idę granicia między autentycznym przekazem, który poczuła z odbesidnikiu, a literaturną fikcją. Oksana Hraben-Lichtańska. Wszystkie opowiadania to literaturna fikcja zamieszczona w realnym świecie, na Lemkołyni. Bardzo bym chciała zapisać słowami obraz lemkiwskiego seła, żeby słuchacz albo czytacz mi się perenesty do dawnosty. Nie było to lekkie, bo sama jem się na seli nie chowała. Do toho seło moho dzieciństwa, gdy się babi pomachało prysini albo kołotyło na masłach budęci, to już 90. roky. Nie zaznałam dawnej Lemkołyny. Znam ją hołowni z opowiadań ludy, których opowisty zbieram rokami. Moi mama najwece mi pomogli to świt odtworyty, przypominali swoje dzieciństwo. Kiedy idę o wirłania, to niekotra historia nie jest perenesena 1:1, bo chciałam stworzyć też to swoje, autorskie. To i nie dałoby się opisać historii od ludy, szak byle tolem strzęby. Premierom od paroch osób czułam, że bosorkę porablali i brali korołam mołoko. Jeden mi powił, jak bosorka mała to robity, drugi powił, jak ją poznaty, a trzeci, to może pomoczy. Ich opowieść często zaparała się w jednej minuty, a ja na osnowie wirłań stworzyłam opowieść na 40 minut. Mogłam napisać opowiadania czysto zdumane, ale nie chciłam, bo stojałam o to, żeby male etnograficzną i edukacyjną wartość, żeby słuchacze albo czytacze male szansu poznać lemkiwską kulturę. Besiduję, że lemkiwski to język, który chcesz sochranyty i popularyzowaty. Dla kogo w pierwszej czerzi male byty to te opowiadania? Dla tych, którzy już besidują po naszemu, czy raczej dla tych, co aż teper odkrywają swoje koreni? Oksana Hraben-Lichtańska. Bardzo bym chciała, żeby dać szansę poznać to świat każdemu, kto bude to chodził. Nikogo nie dumałam stawlać w pierwszym riadzie. Na pewno priorytetem był dla niej lemkiwski język, choć znam, że polski tekst diszałby do siły ludy. Tak ją wybrała, bo prebars chcę, żeby nasza besida żyła, żeby publikowali się w niej nowe twory. Opowiadania stworzyłam i udostępniłam w formie słuchowisk z rozmaitych przyczyn. Merzyńczyma, żeby mali szansu poznać ich ludzie, które nie znają czytate azbuku, a do tego podaty im lemkiwsku fonetyku. Tiaższe słowa wybrałam do słowniczki, już to cud zamieszczony na mojej stronie. Następny się tworiat budut hned dostępny. Słuchowiska dale mi też szansę westy ludy w świt z muzyką, hołosami akcji i moją narracją. Przyjemnością było dla nia zahrate roli, którym wydumała. Znacia, że lechsze by było lem napisaty tekst, ale znam od ludy, które słuchali audioknyżkę, którym nagrywała Małego Princa, Winnie-Pooh, opowiadankę Baby Tekli i wielu innych, że to dla nich wielka pomicz w owczyniu się języka. Duże ludy pisało do nia, że chcieliby przeczytać to te opowiadania, za to dumam wydate knyżku, dla której słuchowiska budut dopełnienią. Może ją wydate po polsku, żeby dity do szerszej gromady, ale wysłał to jeszcze raz. Lemkiwski to dla nia priorytet. Chcę, żeby był publikowany, najbudę w publicznym prostorii, najdijdę i do Polakiu. Jak da komu to bude zaważało i nie bude chciał knyżkę za zbuką, to jego problem. Ja się od swojego nie odhołariu. Nie chcę robić biznes, mam czysto inne motywacje. Jak pracowałaś nad językiem, żeby schosnować dawne słowa i konstrukcji? Z osłownikami, dawnymi knyżkami, gazetami, ty jeszcze inaczej. Oksana Hraben-Lichtańska. To te dawne słowa i konstrukcji to mi hneszni język. Ja besiduję tak, jak napisane są to te opowiadania. Nie brałam nieznane mi słowa, bo chciałam, żeby to była moja besida.
Do słowników zazerałam tody, jak nie znałam albo nie byłam pewna nazwy do jakiego nariadia gazdiwskiego przedmiotu. Po polsku też ich musiałam sprawdzać. Pewno najdę się i takie, że to stylizowane na bajku albo bardziej liryczne, to tak na sztoden nie besidują, ale stoją o to, żeby chwarety tak, jak dawno chwaryli nasze didoły. Miechneszni język to dołhy roky praci, tworzenia, audycji i filmów, pisania, prozy, poezji, śpiewanok publicystycznych tekstów, słuchania ludy i archiwalnych nagrań, besidowania z ludmi i dla ludy, czytania knyżok, gazet, telestiów, hrebania w słownikach. Wierzył w to, że hodno odbudować nasz język, wytorchaty burian, co się zasijał za wszystkie roky po wyseliniu, ale to wymaga wielczesnego trudu. I nie zrobić się to za jeden miesiąc, rik, ani dekadu, bo robota z językiem to droga, która nikoli się nie kończy. Ale to możliwe. Wyczunęłem w sobie, jak moja besida się zmieniła, ale w moich kamaratów, które każdego dnia robiłat krok do przodu, żeby paradoksalnie pity do zadu, do besidy z dawnej lemkowiny. Czy dawny wirinia lemki traktujesz hołownie jak element folkloru, czy raczej jak ważny element grupowej pamięty? Oksana Hrabana-Lichtańska. Wydaje się mi, że jedno równa się z drugim, ale dodumuję się, że idę tu o wahu. Czy to lem ciekawynka, czy to jest ważne i potrzebne? Tak to mi by rzeczy, a takie zabobony. Ciekawe, ale aż to takie komu i tym podobne. Ja na to pozaram czysto inaksze. Pełno, dneska powiemy, że naukowci doweli toto i sese, lem popry tym pamiętajmy, że jest i tak jeszcze nehodno pojasnyty. Nikoho nie chcę perekonułaty, żeby wiryl w porablania upiril liczenia modlitwą najkażdej wiryt w co chocze. Ale majmy na pamięty i szanujmy to, że dawno nasze didowe w rozmaite wiryle. A ich dneska ludę wiriat. Ja nie opisuję wirowania i obriady, żeby dokazywaty, że to prawda, lem chcę podaty kulturowe wartosty, adże to one wkazują nasze korzenie. To te kuskę tworzą nam obraz lemkowyny i lemkił. Możemy zrozumieć, czego ludzie się bojali, dehla dale pomicz, jak nic nie było dla nich przywiązania do Boga i cerkwy, choćby cerkwą nie dopuszczała na premier liczenia modlitwą po wkuszeniu hada, jak trymali się swoją, czym pojaśniali dla się niezrozumiałe, co o sobie opowiadali, kole nie było roboty i priali na wieczirkach, jak tworzyli swój moralny system, jak peresterichali przed grichom i nachwariali do uctywego życia, jak byli symboli mocnej wspólnoty i zdrawla. Na premier żelizne przedmioty w welejnych tradycjach, ta ich idni inczoho. No i jeszcze się chniłaty, że ludę w zabobony wiriat, bo to czas naszego człowieczego obrazu. To te wirowania wkazują do wrażliwość i wartości naszych predkił, które zmicniali ich jak hromadu. Możemy w to niewiryty, ale szanujmy dawne, bo to czas lemkiwskiej kultury, która przetrzymała stolicia. Natalia Małecka-Nowak. Czego możemy się nauczyć od mieszkańców Lemkowyny przez ich wirowania i opowisty? Oksana Hrabana-Lichtańska. Jak wielką siłę mają wartości kulturowe podawane pokoleniami besidowanym słowom. Czudowe było odkrywać daszto nowe, wynachodyty, co jem jeszcze nie czuła, ale też prebarsenia tiszyło i kiedy wece ludy powiło to, co już znałam, bo zrozumiałam, że odtwarzam to tu grupową pamięć. Jak jem daszto naszła w starych knyżkach, a po tym ktosy młody powtórył, co ludy powidali 150 roków temu, to aż się łosia na karsi dwychało. I zmicniało się ho mi poczucia, że opowieść ma wielką siłę. Dawno ludzie nie znali tak pisate, czytate, ale besidom podawali kulturowe wartosty. I choć znam, że lemkiwski język dużo pereszał, to od nas zależy, jak dołho wystoić i czy następne pokolenia budą go znaty. Jedna osoba napisała mi, że dałam tym opowieściom drugie życia. Mam nadzieję, że to te kulturowe wartosty ponesą cię po świecie i dokoli budą drzewom znania o lemkowyni. Jak lektorka masz wielką praktykę z czudnym tekstem. Jak to jest czytaty swój, czy da jak inaczej się ho interpretuje? Oksana Hrabana-Lichtańska. Nikoli jem się nie zadumowała, że to lechże czytaty, ale pewno tak budę, że swój tekst, szak win dla nia bardziej naturalny, bo pyszu tak, jakby si duju. Znałam też dobry swoich bohateriów, jakie masą ludmy, czym się traplat, jakie mają pragnienia, co mają na starunku, kilku chcą wkazaty albo nie. Jak się czyta czużej tekst, warto znać siły i zmist, żeby dobry zrozumieć rolu i podatę motywacji, a to i tak wse bude nasza interpretacja. Nie znacie, czy oddast to, co chciał wysłowić autor. Tu autorka i lektorka to sam człowiek. Zapowiadasz knyżku, dla której słuchowiska budą dopełnieniem, czy bude to sam tekst w pisanej formie, czy planujesz go jak rozwinuty.
Mogłabym rozwinąć, bo mam jeszcze dużo dumok i nieschisnowanych motywów, ale liszam ich na takole. Może będzie druga książka? Nie znacie. Pisania to bardzo długi proces, poperetynany problemami ze zdrowiem, chcę zawierzyć książką z tymi samymi tekstami. Jak do komu nie będzie dost słuchowisk, albo lublat barże czytać, jak słuchaty, albo będę chciał mać polski perekład, żeby lepsze zrozumieć z miast i siawczyty, albo nie jak nie znam lemkiwskiego, a chcę poznać lemkiwski świt, dla nich będzie książka. A jak kto sylem posłuchać, też budu prebars rada. Nikogo nie nachwariam na knyżku, najkażdy ma je to, co potrzebuje. Pisze, że to jeszcze nie poślednie słowo. Cy cykl budę mał prodążenia, cy dumasz już o daczem inczym. Oksana Hraban-Lichtańska. Joj, ja mam bars duży dumok. Nelem na druhu knyżku, ale rozmaite mi się woło i kołotyt. Ja nie nariczu na to, że nie znam, co to zrobity, lem chciłabym maty sposobnist to zrobity, bo duże by człowiek chciał, ale nie wszystko się dast. Czasowo, finansowo, fizycznie i tak dalej. Ludę mi pyszut, już ją wszystko peresłuchał, kole następne opowiadania. Joj, żeby się to tak lechko tworzyło, jak się słuchat, trzeba znać, że to nie było lem napisate, ale musiałam perewesty terenowe badania, czytate etnograficzne knyżki, wydumaty i historyju napisaty ju merytorycznie konsultuwaty, dziękuję rodyczami rodyni, robyty korektu, dziękuję momu premylenomu mużowy, zaterplewist tisz, poprolaty, nachrywaty, montuwaty, hladate muzyków z hołosamy i dodawaty ich do powitań. Aż jak to teper wymieniam, to nie słabyt. Projekt wyszeptany był bardzo dołhi i wymachał duże trudu, trzeba mi odpoczaty. Ale do pisania na pewno wernu, bo ja pyszu od podstawiłki, wsajem to lubiła. Lem w życiu trzeba było wyberaty kole preznaczyty na to czas. Może net zas wyberu, że sobie siadu i dasz to na pyszu. A jak budu znała, że ludzie słuchają albo czytają, budu mała gutomu wekszu pewnić, że wartat, że roblu to nelem dla się. Opowiadania możesz posłuchaty na YouTube i Spotify. Motuskę podajemy w dopisie. Czetwer, 9 lipca julia 2026 roku. Wystała Laury Dyczko o Bortnym i Łosy. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Od 11 lipca julia 2026 roku w dwóch oddzieleniach Muzeju Dwory Karwacjaniu i Gładyszy w Gorlicach możesz obserwować niezwykłą wystawę Laury Dyczko, haftowania po swojemu, grafika i tylfografika. To historia o pamięci, dostomennosti i sztuci, która jest dostępna też dla osób, które nie wydjad albo słabo wydjad. Wystawa prezentowana jest równocześnie w dwóch miejscach, w Grekokatolickiej Cerkwi Świętych Kosmy i Damianach Bortnym i o Maziarskiej Zachorodzie Włosy. Już sam wybór miejsc nie jest przypadkowy, wpisuje roboty artystkę w krajowyt i historię regionu, z którym jest mocno związana. Laura Dyczko, pochodząc z Gorlic, jest artystką i doktorem krasnych sztuk, od roku w twórczości podnimać temu kulturnej pamięty. W prezentowanym projekcie sichat do spadkoweny lemkoweny, peretwariat wzory hafty w język współczesnej grafiki i tylfografiki, znaczy sztuky, która może być prynymana nelem wzorom, ale też dotykom. Jak podkreśla w katalogu kurator wystawy Włodzimierz Szymański, twórczy z Dyczko, cytowania, odnosi się do indywidualnej pamięty i grupowej dostomennosti tworiaczy nowy, nowatorskie figury pamięty. Podla Szymańskiego artystka z pełną świadomością pisze i konsekwentnie realizuje opowieść o kulturnej spadkowinie lemkiu. Syłą wystawy jest jej historyczny wymiar anelem. Dyczko proponuje adresatom dwa sposoby doświadczania swojej dostomennosti, przez refleksję i bezpośredni kontakt z materialnym tworem. Wyszywany znak, krestek, czy wypuknęna struktura stają się narzędziem opowiadania o dole wspólnoty, którą naznaczyli tragedii XX stulecia, od łagrów Talerhofi po weselinia i akcjowisła. Cytuania. Na osobliwą uwagę zasługuje fakt, że Laura Dyczko podjęła się procesu aktualizowania, przywertania lemkiwskiej kultury i tradycji, współcześni obszary pamięty w relacji minułe teperiśnie buducze. Co wece, to rozszerzenie jest peresunene na wizualne doświadczenia dla osób, które nie wydjad albo słabo wydjad. Ważną strategią w jej robotach jest, że nadaje wartość miejscowe pamięty przez krestykowy haft, co pozwala na zariadzania konkretnymi formami, kolekcjami, jakie są nowym zapisem upamiętnienia, pisze kurator. Na wystawie możesz widzieć maryńczyma cykli panorama, lemko, krestyką i duety. W robotach tradycyjnej haft je pereformulany w abstrakcyjną strukturę znakiu, która jednoczesno odklikuje się do rodynnej historii, krajowidu niskiego Beskidu i współczesnych artystycznych form. Podla Włodzimierza Szymańskiego Laura Dyczko, cytowania, w nowatorski sposób odnosi się do zastosowań wwodzenia lemkiwskiej kultury dla osób, które nie wydjad albo wydjad bardzo słabo. W konsekwencji wystawa jawi się czymś więcej niż prezentacją sztuki. Jest też ważnym hałosem w dyskusji o dostępności kultury i sposobach budowania wspólnoty pamięty.
Lawradyczko, graficzka, projektantka, zanymacia też malarstwem, użytkową i wydawniczą grafiką. Jest absolwentką Akademii Krasnych Sztuk we Wrocławiu. Stopień doktora zdobyła na Warszawskiej Akademii Krasnych Sztuk. Od 2009 roku prezentowała swoje roboty na paroch indywidualnych i parnacecioch grupowych wystawach. Jedna z jej robót prezentowana była na wystawie Formy Prysutnosti Sztuka Lemki Karpackich Ruseniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i sztuki. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Dobry wieczór, witam na ponedilkowym słuchowisku. Zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Faustyna lem czas od czasu, odpowiadała Ilii. Nemoż było ne spostereczy, że medże nymasz czosy już zaszło. Sponadył się jakesyj połominczyk. I na dywo Ilija potuplał hołowu i joho trepotliwa besida ponyżyła swoi lety. Byli my seret konwersacji, koli do dwora wstupił paroch aksenty. Wertał zoseła z jakysym selaninom i odprawywszy ho przybliżył się ku nam. Ta ne poznali my wczerajszniego aksentyja. Winny wytał nas tak ożywleno jak wczera. Był rozwojeczeny. Ne odpowiadał na zwidania, ale lem potichał dym zo swojej Heidelberky. A czy na dneszniej mylełskiej wyprawi niczego ne wstrzelił. Kiedy idesz z rucznycią w hory, tołdy już nie rozchodzić się o dajaku, lyszku albo zajacia. Szto to za zwiryna, to hany dyczynom nie nazywaj. Dla mizernego hopkacza zajacia ne sotwore na rucznycia. Kieby tak sernu, albo medwedyka, albo na ostatok najby i z dajakom stratom dyka zawadyty, tołdy już wartać się zgnaty po taku zdobycz. Kiedy się jeszcze gutomu na syłu pit pukałku pchaje. Inakże stet by było dychinczyty polisi, bo na dychinczyty się mus. Wozmę taka serna. Pithot pitniu takoj plaskato, pitberaj się manewramy, hejby szpionda jaki. Dobry iszczy, kiet pitwiter. A pryjdę się z witrom, tołdy poprysami zemly się plaskaj po zwozyskach, jak za tą nytką Ariadny w labirynty. Korotko. Za nis wodyt człowieka. I hejby to świryna. Medwit? Ich ladaty ne treba joho. Gawry. Sam się na wynepi druku. Ne kroje się. Znaje swoju sył. I w sutyczci z człowekom to joho zuba. Puk! Raz iszczy poprawy ty puk! I leżet. Bidiaha pit twoima. Nohamy, hejby kaczka. Lem chwataj za ucha i zaberaj. Z dyką? Jak z domasznim paciatą. Łahidne to, hejby jachnia. Woz za kark, prytrymaj i bahnetom w czeło. Ta aksenty i nie był chneska z rucznycią w ohorach. Mi, zaczął win. Cynew był się zawziato w pamiat wczerajszni wieczer? Abo mnie dospał chneska, albo to one ne bez przyczyny nastawali wczera na hrobaria. Podumaj telem, ja chneska wydił Dańka Krecula. Ne da koho inczoho, lem toho, że samoho Krecula, kotroho my wczera zachrebyli. Zawczasu rano wyszął jem do cerkwy. Była husta mła. Bliżu się gu wchodu, a w otweranci spyt Krecul. Lice zmarniłe, smutne, odeż i boroda bezładna. Dańku, proriuk jem mymowilni. I Krecul obudył się, stał... Pisrył na mnie i znykowo mraci.
Dumam jednako, że prywydziło się mi, ta zaprawdy nebar zdorowy czuju się hneska. Odzdrał kale mysia, z gospodariami podali się do dworu, żeby się hn do pobytu prysposobyty. Pecze w horach południowe słońce. Jak rano w Karpatach świże, chłodne, jak o swytaniu na chyrbeti hir wydyt się człowiekowy, że płynę hory nad wozduchą, tak w południowy czas spekota dżgat, tiahota powitria dawyd rudy, zdaje się dychasz połominią. Na orbach rozpadają się od horiacza kameni, na schyłach wipryje polonyńska trawa, a na polach rozgrytym moriom tremtiat hryw zeren. Koli my perechodyli popry pola, zaczuli sme hraju czocho łautaria. Pit puszczamy judyny sidył człowiek małoho rostu, nabytej w sobie, odminnej od hucuił, tym, że nosił gruby, sukniany hajdawery, na hołowi okruchu szapku, a na pleczach kożuch, paszmak, i to ne wolną do spodu, lemciłej obernenny kudłamy na werchy. To szeroki, a krótki baszmak zaszmareno i był na ramena i spiaty pit karką. Spit okruchłej szapkę i żyło się barnasto-żołte wołosia. Joholice było nie inakże rzeczy, jak ptaszacze. Paszczeka podana do zadu, niz dołhi, a pidnym pit stryżeny bajusy, kotry hejby strichom wkrywali gruby worchy. Lice mał hejby z kamienia wytoczone, wydiło się wystał ho na neznacie jak u burju, a temny borozdy na nim się nezwykrzajut. Chodak joho nosykamy hori dwychneny, jak wydno zaznali ne jednoho lita, byli odwiczny. Taką odwiczną wydiła się byty i joho podibna do uszel sekund łautara, kotru winpit brodą trymał i potichał smykom. Hejby da koho sik, toporom rubał. Ano, czabaraszku dajaku, szmarył Ilija, wynymajuczy sakwu. Łautar stał, poprawił na pleczoch baszmak, przyżmurył oko i zaczął wydobywaty tony skrypliwy, niespokojny, urwysty, podobny do bichu dykoho harsamaka, kotryjny biżyt czwałom, a rwę zemlu kopytamy, to zasprystaje. Skinczywszy, opustył łautaru i pozerajuczy na nas, zaśmijał się, hejby dziubu otworzył. Kieby tu byli, łacmane? Besidował win, dwychnuwszy się i pryuczywszy gunam. Znał jem ich, szto za ludę, dobry i naszych uculaky, ale że hordy, to hordy. Szyt! Win zas zaśmijał się szepitliwi. A popowy diuky kras, prysiacham bohu krasota i wyberaty nie treba, to anchelyk nedivy. Win kraczał wraz z nami i takoj do naszego miścia bywania. Na lice Ilyi dostrechli my uśmiszku, kole ostalizmy same, Ilija zwernął się do nas. Wy i nie znate, prawda? To łautar bude naszym hanimedom, naszym nadwirnym huszlariom.
Rano jem ho naszął na kamięciach nad riką Sidył i wychrawał na swoi wioły. Rado przystał na moją propozycję, dołho jem z nim besidował. Winne gazda, nema ny chyży, ny pola, ny jakoho nebut majetku. Po profesji je łautariom, hudakom na huculskich wesilach i hulatykach. Jak lito, tak zima, nosyt tot sam kudłaty baszmak. To joho dostatok, a ciłym joho świtom zdaje się byty ona, łautara. Sidył na kamięciach czeremosza, hejby da jaki demon. Niczoho ne czuł, lem swoi tony. Zwidał jem ho odim. Łory, chwaryt i czeremosz. I zadowolony hejby pił świta, małpić sobą. Ciła joho dusza prolywać się w tonach toj wioli. Chwar też to chcete, prosta to dusza, a czom zatoplena tak w swoich melodyjach? Dumate ona bez myśli odpoczywa tołdy? Struny joho łautary wkazują wszystko, co się w tej duszy dije. Wyszło jem z izby. Na podwiercy stojał nasz łautar. Ptaszacza postać delem lyce, a ciły win ptaszaczyj. Wołniany baszmak hejby ptaszacze tułowo, nohy tonkawy z dziubastyma chodakami przypominali ptaszaczy łapkę. Przybliżywszy się gunemu, zwernu jem uwachu na szramu na joholicy. Zwidał jem się ho o przyczynu. To już roky, chwaryt. Kolesy diłoczu kosu my odbywali. Taki już w Lechinił obyczaj diwoczu kosu boronyty, choćby i na to pory przyszło. Naraz w prytykajuczy igu naszej zachorodzi rozhorił ohen. Neobyczny ohen. Był to połomin mołdawianky. Pemedże listia dereł wydił jem czerwenu dymku. Bolemnuła i takaj wkazała się moja romanyczelka. Chwariu moja, poneże czułem, że ciły mi rozum lemniom zaniatyj. Była teper bez kryptaria. Mała na sobie lem bił wyszywanu kwitią soroczku z biówkami na rukawach. Na chneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na słuchowisko w Piatnyciu. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

Večer z Radijom Lem FM. Den z Radijom Lem FM. Lem FM na żywo.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukov.
4: V. Jak vatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
5: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Ż. Jak żeto. Z. Jak zelin.
4: I. Jak igła. I. Czudaczne, bo na I. Sianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Lem FM 106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

0: talk to you.
1: Don't get me in here acting silly. It's so funky.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czesłennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: Cudzy las. Reportaż o planach utworzenia rezerwatu w Nowicy. Autorstwa Natalii Małecki-Nowak.
1: Będąc tutaj, na Łękowszczyźnie, a konkretnie Magórze Małostockiej,
0: profesor doktor habilitowany Andrzej Chlebicki, emerytowany profesor Instytutu Botaniki Państwowej Akademii Nauk.
1: Zobaczyłem, że ten świat jest również bardzo taki różnorodny. Oczywiście, że sam widzę ścięte pniaki, ale to, co tu zostało, właśnie ten las Hajnik, to w naszej terminologii ekologicznej jest coś, co się nazywa hotspot. Czyli to są gorące miejsca, a po polsku to są ostoje. To znaczy jest to obszar, w którym zachowały się takie zwierzęta, rośliny i wszelki żywy świat, który gdzie indziej już dawno wyginął. I w związku z tym zależało nam, no, a głównie mnie też, żeby to coś, co jest skarbem Polski, bo to już jest skarb Polski, to nie jest skarb gminy, ani skarb Małopolski, to jest skarb Polski, żeby to zachować. I teraz dlaczego? Otóż ja znajduję tam gatunki, które i organizmy, które są naprawdę unikatowe. Na przykład są grzyby, które jedno stanowisko jest w Pirenejach, drugie jest na Małogórze Małostockiej. Prawda? Są różne inne tego typu znaleziska. Pierwsze gatunki znalezione w Polsce. Ja jestem profesorem, który powiedzmy bada to nie dlatego, żeby zrobić rezerwę, tylko żeby się dowiedzieć, co to jest. W związku z tym moja wiedza właściwie pokazuje, jakim bogactwem jest ten obszar Magóry Małostockiej. To jest po prostu żaden inny obszar tutaj w okolicy nie ma takiej ilości różnych żywych organizmów jak Magóra Małostocka. W związku z tym my staramy się, żeby to uratować. To jest skarb Polski, to nie skarb Łękowski, to ani nie jest to skarb Małopolski. Powtarzam jeszcze raz, jest to nasz polski skarb, który powinien zostać, tak jak Puszcza Białowieska. W Puszczy Białowieskiej też ludność okoliczna sobie w ogóle tego nie życzyła i cały czas były tarcia właśnie z ludnością w Puszczy Białowieskiej. A przecież każdy z nas wie, że to jest po prostu na skalę europejską jedyny taki obszar. Magóra Małostocka jest kolejnym takim obszarem, a my się staramy tylko o taki malutki teren, który obejmuje 1% lasów nadleśnictwa Łosi. To jest prawie nic. W związku z tym nie zostaną ani wyręby ograniczone. Ludzie dalej będą mogli pracować, ci, którzy pracowali jako drwale i jako tartaki. To wszystko zostaje. Jedyna rzecz, o którą nam chodzi, to żeby na tym terenie tego przyszłego rezerwatu nie były cięte drzewa. Dlatego, że cięcie drzew powoduje to, że są trasy zrywkowe, które niszczą wszystko. W Szwajcarii drzewa się wyciąga przy pomocy helikopterów. Znaczy, zahacza się powiedzmy z góry i drzewo się wyciąga. Tutaj się niszczy wszystko. Poza tym oni potem obcinają gałęzie, gałęzie zalegają na dnie lasu i przez 30 lat rośnie tam tylko jeżyna. Żadne drzewo tam już nie wyrośnie. Oni to bagatelizują. Mówią, że sadzą na tym lesie, który się nazywa Hajnyk. Nikt nigdy żadnego lasu nie posadził. To wszystko samo wyrosło. W związku z tym powtarzam jeszcze raz. To jest skarb Polski. Skarb Polski, który należy zachować.
2: Wygląda to tak, że ktoś w każdej części naszej Polski, w Warszawie, w Szczecinie...
0: Ewa Garbowska-Góra, wójt gminy Uście Gorlickie.
2: Pomyśli sobie, że może napisze wniosek o rezerwat w gminie Uście Gorlickie. My się o tym właściwie możemy nie dowiadywać. Zostajemy ustawieni przed faktem dokonanym. No, szanowni państwo, no to jest kompletnie niepoważne. No nie można nam meblować życia.
3: Proszę wybaczyć.
2: Ten wniosek trafił od instytucji, od stowarzyszenia z Warszawy. No ja przepraszam, ale jak możemy być tak pomijani? Kilka lat sytuacji. No powiedzcie sami, no.
3: Nie jesteście, przepraszam, nie jesteście państwo pomijani, ponieważ jeżeli byście państwo byli pomijani, to byśmy się tutaj dzisiaj nie spotkali.
4: No,
3: jesteśmy dopiero na samym początku. Tak, ale żadna procedura wcześniej nie trwała, więc dopiero tak naprawdę ona zaczyna się teraz.
5: Teraz mam takie jedno pytanie odnośnie tego, czy...
3: Tylko, przepraszam, jeżeli mogę tylko się wtrącić, my chcielibyśmy naprawdę za kilka minut ruszyć już teren.
5: Ja jako radny tutaj z Nowicy chciałem tylko zadać jedno pytanie. Czy to, co jest tutaj, to nie ma w innym miejscu u nas w lesie?
4: Wszędzie, to jest cały teren tutaj.
5: To jest cały teren, także ja tutaj... Wytwarzanie sztucznych tworów, które będą blokować coś, żeby ewentualnie było pięknie, jak jest już pięknie, to ja przepraszam, ale to
4: jest pięknie od lat i nikt tego nie zmienia.
6: Jeżeli te piękne jodły stoją do tej pory, to znaczy, że ich nie wyciął i nie ma ochoty wycinać. Zresztą Lasy Państwowe się określiły 2 dni temu na ten temat, tak?
7: Oglądamy proponowany rezerwat przyrody. W lesie Nowicy.
0: Rafał Bobrek, specjalista do spraw danych przyrodniczych, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
7: Którym postulujemy, by objąć ochroną środowisko życia wielu żabich chronionych, wymagających siedliskowo gatunków związanych ze starymi lasami, z lasami o wysokim stopniu naturalności, gatunków ksylobiontycznych, czyli takich, które korzystają, których podstawą życia, miejscem życia, substratem rozwoju jest drewno, w szczególności drewno martwe, którego źródłem są naturalne procesy przebiegające w lesie, procesy zamierania drzew, ich rozpadu, i które są elementem składowym takiego, można powiedzieć, koła zamachowego, którym jest obieg materii w lesie, czy szerzej w przyrodzie, obieg materii w ekosystemie. Mhm. Na tym obszarze zachowały się jeszcze lasy stosunkowo mało przekształcone przez współczesną gospodarkę leśną. Nie są to oczywiście lasy nietknięte, nie są to lasy pierwotne. Takich lasów praktycznie już nie ma. Natomiast nadal są to lasy o wysokiej wartości przyrodniczej, co potwierdziła nasza inwentaryzacja. Znaleźliśmy tu szereg gatunków wskaźnikowych dla lasów puszczańskich, dla lasów starych, szereg gatunków rzadkich, chronionych, wyspecjalizowanych, które w lasach intensywnie zagospodarowanych nie znajdują właściwych warunków do życia. Nie znajdują substratu, w którym mogą się rozwijać, nie znajdują zasobów, które są im niezbędne, by przeżyć. I w takich lasach zagospodarowanych intensywnie one zanikają. Natomiast tu wiele takich organizmów jeszcze funkcjonuje i dlatego właśnie chcemy ten fragment lasu ochronić jako rezerwat przyrody, ponieważ taki sposób zarządzania tym obszarem wydaje się, że będzie najlepiej służył zachowaniu właśnie populacji tych rzadkich gatunków.
8: A jak oceniacie dotychczasową gospodarkę lasów państwowych, w zarządzie którego ten teren jest?
7: Myślę, że ta gospodarka prowadzona w dobrym kierunku i powinna być kontynuowana. Zauważalny jest w ostatnich latach proces ekologizacji tej gospodarki, zbliżania zagospodarowania lasu do procesów przyrodniczych. Natomiast no, nie jest możliwe zachowanie lasu w naturalnym stanie przy jednoczesnym jego gospodarowaniu surowcowym, więc konieczne są takie obszary, gdzie gospodarka jest wyłączona, gdzie gospodarki się nie prowadzi. One pełnią też funkcję oprócz ochrony i pełnią też funkcję referencyjną i powinni z tego korzystać także leśnicy, bo one pokazują, w jakim kierunku oddziaływują procesy przyrodnicze w danym miejscu, w danym czasie, właśnie poprzez to, że my tam nie ingerujemy. I to może być swego rodzaju wzorzec dla prowadzenia gospodarowania w lasach gospodarczych.
1: Ten las jest, powiedzmy, takim, można powiedzieć, jeżeli chodzi o sam jego wygląd, to jest taki typowy. To oni tam, panowie leśnicy, mówili, że ta gleba jest taka sama, że wszędzie, na tych terenach wszędzie rosną takie same lasy. Otóż oni się bardzo mylą. Otóż właśnie na terenie tego przyszłego rezerwatu występują źródła z martwicą wapienną. Co to takiego jest? Otóż z wnętrza ziemi wydostaje się woda bardzo bogata w dwutlenek węgla i wapń, i w związku z tym wszędzie na terenie tych źródeł występują takie białe naloty. To zmienia pH i zupełnie inna flora występuje wtedy na tych terenach. Czyli to nie jest już to, co mówili panowie leśnicy, że wszędzie jest tak samo. Nie jest tak samo. W związku z tym to jest rzecz unikatowa, dlatego że najbliższe tego typu zjawiska są bardzo daleko stąd. My mamy taką pracę profesora Adama Stebla z Katowic, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Katowicach, który nam to dokładnie opisał, co to jest i jak to jest cenne. W związku z tym myśmy napisali książeczkę pod tytułem Źródliska i głazowiska, i to jest tam bardzo dokładnie opisane. To jest ewenement już w skali całego Beskidu Niskiego, tego już nigdzie więcej nie ma. Ale to też jest coś takiego, co powiedzmy dla przyrodnika, jakim ja jestem, jest już nie chodzi o ochronę, tylko chodzi o co to tam takiego jest. Więc znaleźliśmy takie rzeczy, które naprawdę są niezwykle rzadkie i niezwykle ciekawe. To znaczy, ja liczę na to, czy ten rezerwat będzie, czy nie. nie będzie, że one być może zostaną. To jest taka moja nadzieja, że może ten las znajdzie jakiś sposób, żeby ci jego mieszkańcy zostali. Ale jest też szansa, że jednak może nam się to uda ochronić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, to są te właśnie te duże, wielkie drzewa jodły, które z punktu widzenia, powiedzmy, właścicieli tartaku, no nie bardzo są cenne, bo one najczęściej są w środku wypróchniałych, więc dla nich ten materiał nie jest specjalnie interesujący. W związku z tym, a dla nas, przyrodników, to są bardzo cenne rzeczy.
9: Jakby tak zaczęty i wewnuty się dwa roki do zadu, to...
0: Petro Michniak, Szołtys, Sała Nołycia.
9: Tołdy się tot temat jakby rezerwatu pojawił. Tołdyśmy chcieli właśnie, żeby nas poinformowały, dowczyty, z czym to się wiąże, jakie są ograniczenia, jak to... I do tego czasu nikt nam tego nie... przedstawił. Dwa roki temu robiliśmy już takie jakby wstępne hałasowania na to temat, kto jest za, kto przeciw. No to Tołdy akurat tam na 95% było protiw. Przeciwnie, po prostu nie chcieli rezerwatu. I tak po wnętrznym zebraniu wychodzi, że z mieszkańców też praktycznie nikt nie chce tego rezerwatu.
10: My nie chcemy dla toho, że nie wyjdziemy ani do lisa, ani na chryba, ani na łuku. Ale to... Co po tym bude? To nie powie, że takie stosy, jakie se takie zobrania bude. Niech to nic. Wszystko pomiędzy za oczami.
11: No. Poza tym, jeżeli składa ktoś wniosek, to powinien zapytać mieszkańców najpierw. A potem dopiero, a nie od tyłu i nagle bum.
12: Można się kłócić, kto nie zaczął, nie?
0: Mieszkaniec Nowicy.
12: Ale niewątpliwie to, że to miało miejsce w taki sposób, wynikło właśnie z prowokowania, nie? Prowokacją był temat, podjęcie tematu. Dotyczyło to akurat właśnie... Park. Ten temat, on tu jest już od bardzo dawna, to nie jest pomysł ani stowarzyszenia, ani ministerstwa. Jak ja tu przyjechałem ponad 30 lat temu, to Magura miała być w składzie Parku Narodowego. I wtedy nie mogło to nastąpić z jednego powodu, że miał tędy płynąć rurociąg do Słowacji. Teraz tego mało kto wie, nawet czy tego nie dotykał. To oczywiście upadło, ten rurociąg się nie zbudował. Magura została oddzielona od tej koncepcji. Powstał tamten park, ale z wyłączeniem tego miejsca. W to miało jeszcze całe tam te terytorium Czarnego wchodzić. To miał być olbrzymi, dużo większy park narodowy. Tutaj był projekt wysypiska śmieci w Nowicy wojewódzkiego. Co to oznaczało? Mieli wszyscy dostać traktory i mieć asfaltową drogę w tamtym czasie, kiedy do drogi, która dzisiaj jest asfaltowa, no jeszcze brakowało z 12 lat. Nikt się nie pytał tu ludzi, czy oni chcą drogi asfaltowej. Starali się wytłumaczyć ludziom, że to może im naprawdę, może ich stąd nawet wyrzucić z tej wsi. Nie obniżyć jakość, ale wręcz wyeliminować. No bo taki jest rezultat.
8: Mieszkańcy się nie zgodzili?
12: Tak. I wtedy po prostu został zanegowany.
10: Na przykład ten rezerwat, on nie daje jakiegoś dla nas czegoś, nie wnosi ten rezerwat, tylko są zastrzeżenia, obostrzenia i tak dalej. No to więc o czym
13: więcej zakazów, jak coś dobrego. No i to, no bo jest takie ustawy u nas, czy w każdym, czy w samym Zakopanem, czy tym, że żeby coś rozwinąć w tym rezerwacie, czy pobudować dla innych, co przyjezdnych, to jest tyle przeszkód, że każdy urzędnik się wycofuje z tego. Czemu uciekają z Zakopanego? Bo tam nie ma nic. Bo nie wolno, tego nie wolno, tego.
10: Można powiedzieć, że się żyje dobrze i mogłoby tak dalej być. Ale od tego momentu, że ruch się taki zaczął, to będzie po prostu taka się tworzyła bariera między tymi przybyszami, a tu bylcami.
13: Jodła czy sosna, czy no, wszędzie jest taka sama.
10: To tylko jest po prostu takie wymysły, żeby utrudnić tu mieszkańcom nam życie po prostu. No. My to tak postrzegamy.
14: No nie, to jest bardzo schematycznego postępowania, które było prowadzone na jakieś powiedzmy na przełomie.
15: Bo my robimy spacery, tak? Publikujemy.
0: Mateusz Sora, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy.
15: Prowadzimy bloga, prowadzimy stronę, opisujemy, tak? Znaczy tą przyrodę, która zachowała się w takim stanie zbliżonym do pierwotnego, tak? Do naturalnego i w tym. No więc, no taki jest sens tego przedsięwzięcia, które sobie nazwaliśmy Ekonowica. Tak? Takim ważnym problemem, który dotyczy mieszkańców naszej wsi, to jest woda. Tak? W tym studnie wysychają, to jest efekt ocieplenia, tak? Obniżenia poziomu wód gruntowych, ale do tego wysychania przyczyniają się również wycinki na Magórze Małastowskiej. Te drogi zrywkowe, o których Andrzej mówił, drogi, którymi drewno jest wywożone z lasu. Tak, ta woda nie spływa w dół, ona ucieka rowami, które mają ją odprowadzić. Na południowych zboczach Magóry Małastowskiej występują dość liczne źródliska. I jeśli nie będzie tam prowadzona gospodarka leśna, jeśli nie powstaną drogi zrywkowe i drogi do wywozu z lasu, to ta woda w naturalny sposób będzie sobie spływała do potoku Przysłupianka, który zanika. My zrobiliśmy w tym roku ekspedycję do źródeł Przysłupianki. To był taki happening troszkę, tak? W tym. Otóż okazuje się, że w tym górnym odcinku, tak? W tym. To jest marnie z wodą w Przysłupiance, tak? Znaczy w te źródliska to są tam jakieś kałuże, tak? Znaczy w tym. No i dopiero dopiero z biegiem, tak? Ta Przysłupianka nabiera wody, zasilana potokami spływającymi z Magóry Małastowskiej. Tak? Ten rezerwat w dużej mierze obejmuje obszar lasu podworskiego. Ten las nie był przedmiotem, nie był użytkiem rolnym. Tak? Znaczy tam nie prowadzono, znaczy nie było pól, łąk, pastwisk. To był las, który po uwłaszczeniu chłopów dalej był w rękach właścicieli szymbarku. No i ten las nie był intensywnie cięty ani w XIX wieku, ani w wieku XX. Mało tego, są wskazówki, tak, w księgach sądowych prowadzonych dla kresu Klimkowskiego, że ten las był chroniony przez właścicieli już w czasach nowożytnych, czyli w XVII i XVIII wieku. Z lasem Hajnek historia i pilarze obeszli się łaskawie, dlatego że trudno było to drewno pozyskać. To jest też to, o czym mówił jeden z leśników. Tak? Znaczy koszty transportu, tak? Znaczy koszty pozyskania i wywiezienia tego drewna były zbyt wysokie, tak? Czyli to, co się opłacało wyciąć, tak, i przerobić w tym, wycięto i przerobiono. Natomiast na tym w tym fragmencie to nie jest duży obszar, tak, w tym. Bez względu na to, czy ten rezerwat powstanie, czy nie powstanie, my będziemy robić swoje. Będziemy edukować, publikować. Z naszym sąsiadom bym powiedział, że w tym świat się nie skończy na decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Życie będzie toczyło się dalej. Nadleśnictwo Łosie gospodaruje na 16 tysiącach hektarów. Nieprawdą jest, że wyłączenie niewielkiego fragmentu spowoduje jakąkolwiek katastrofę. Nie, nie spowoduje. Życie będzie toczyło się dalej.
7: Stanowisko lasów od samego początku.
0: Bartłomiej Sołtys, nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie.
7: Stanowi w ten sposób, że skoro ten zasób przyrodniczy, ta bioróżnorodność tutaj jest, to ona jest związana między innymi z prowadzoną tutaj zrównoważoną gospodarką leśną i to nie tylko przez Lasy Państwa, ale także przez poprzednich właścicieli, którzy widzieli ten potencjał tych drzewostanów. Zatem na właściwą według nas drogą ochrony tego potencjału jest prowadzenie w tym rejonie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, tak zresztą jak i na obszarach tutaj sąsiadujących z tymi drzewostanami. Nie uważamy, żeby tworzenie rezerwatu było najwłaściwszą drogą dla uchronienia tego potencjału, który tutaj mamy. Aczkolwiek my nie jesteśmy też instytucją, podmiotem, który decyduje o tym, czy ten rezerwat powstanie, czy nie. Wyrażamy swoje stanowisko,
16: Natomiast od tego są instytucje powołane przez państwo polskie, regionalny dyrektor ochrony środowiska.
17: Problem naszej ochrony przyrody często też polega na tym, że...
0: Doktor habilitowany inżynier Jarosław Paluch, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.
17: My nie mamy jako państwo przeprowadzonego monitoringu wielkopowierzchniowego, prawda? I to często jest tak, że te gatunki gdzieś tam występują, natomiast one się okazują występować na znacznie większym obszarze,
18: jasne,
17: prawda?
18: Tylko my nie mamy tej świadomości.
17: Dokładnie, nie mamy tej świadomości, nie, to są bardzo często jakieś tam wąskie grupy też gatunków, żeby je rozpoznawać, trzeba być ekspertem w danej dziedzinie, prawda? No i nie zawsze tutaj mamy takie dane, natomiast no tutaj można mniemać, że jeżeli coś jest unikatowe, to też wymaga unikatowego siedliska, mhm, prawda? Czyli to bardzo często, jeżeli samo siedlisko jest unikatowe, to można podejrzewać, że tam coś unikatowego można znaleźć. Natomiast no, w wielu miejscach po prostu te siedliska nie są unikatowe. Mhm. No, taki płat lasu, który przemierzamy teraz na przestrzeni kilometra, to przecież drzewo stanie o takiej strukturze, takiej warunkach siedliskowych, jasne, glebowych, klimatycznych i tak dalej, występują w Beskidzie niskim przecież na olbrzymich powierzchniach. Prawda? Mhm. Każda forma ochrony przyrody jest dedykowana określonemu celowi, prawda? I między innymi ochrona gatunkowa tym się różni od ochrony obszarowej, że chroni nie pojedyncze gatunki, tylko chroni ekosystem, chroni procesy, które zachodzą w większej skali przestrzennej, prawda? Czyli nawet jeżeli występują stanowiska gatunków rzadkich, chronionych, no to one zgodnie z prawem muszą być objęte ochroną również w toku w drzewostanach, powiedzmy, gospodarczych. Także to, że występują gatunki chronione gdzieś tam płatowo czy pojedynczo, to wcale nie jest wystarczającym warunkiem, no żeby uznać coś, że jest wyjątkowe, chyba że ich występuje, że jest to jakaś tam wyjątkowa kumulacja tych gatunków, prawda? No ale tutaj wydaje mi się, no też no nie ma, nikt takich dowodów też nie przedstawia i myślę, że biorąc pod uwagę te warunki siedliskowe, to no nie jest unikatowe, prawda, w skali makro. Na pewno ten las tam na początku, jak weszliśmy, on miał takie fajne cechy, miał, no ale to jest taki niewielki przecież płacik, prawda? No tutaj idziemy już dłuższy fragment i to są takie drzewostany od bardzo długiej historii gospodarowania. Zresztą tamten fragment też ma historię gospodarowania. Tutaj nie ma czegoś takiego, co jest, no nie wiem, lasem pierwotnym, o charakterze pierwotnym, czyli takim nie dotkniętym ręką człowieka. Wprost przeciwnie, tutaj ta najwyższa warstwa drzew, to jest też warstwa drzew ukształtowana przez człowieka w określonym celu. Oczywiście te cele się zmieniają. Gospodarka leśna się zmienia, prawda? Dostosowuje się też do naszych, nawet ja bym nie powiedział, że się doskonali, dostosowuje się do naszych potrzeb jako społeczeństwa, prawda? Coś innego było priorytetem 150 lat temu, co innego staje się teraz, prawda? I gospodarka leśna też ewoluuje. Między innymi przejawem tej ewolucji jest no, coraz większa troska o zasoby też przyrodnicze, o zachowanie tego naszego dziedzictwa przyrodniczego w całej rozciągłości. I nie ma najmniejszych problemów, żeby warunki, które warunkują występowanie tych śluzowców, mhm, znalazły miejsce na mapie no, takiej planowej gospodarki leśnej. Zresztą jeszcze raz chcę podkreślić, to, że te gatunki tam są, to nie jest kwestia tego, że ktoś tam nie użytkował. Tak. Że to jest coś, że to jest relikt, że coś wcześniej było, a teraz ktoś to, no nie wiem, próbuje zniszczyć, próbuje usunąć, tylko to jest, one po prostu przetrwały w tych warunkach również na jakiejś tam presji człowieka, która była znacznie silniejsza, bo my sobie często tego nie uzmysławiamy. Znaczy, myślę, że taki przeciętny odbiorca, bo tutaj na pewno lokalne społeczności no wiedzą, że historia jest złożona tutaj tego terenu i tak dalej, to na pewno każdy tutaj z mieszkańców utożsamiających się z tym regionem wie, ale bardzo często właśnie no, jest taka błędna narracja, że oto Puszcza Karpacka jest w jakiś sposób, no nie wiem, wycinana, eksploatowana. Przecież ten człowiek był tutaj od XIII-XIV wieku, gospodarował w różny sposób, a na pewno na przestrzeni ostatnich no, 150-200 lat bardzo intensywnie gospodarował, znacznie bardziej intensywnie niż to, z czym się spotykamy teraz. I stosując bardziej drastyczne metody gospodarowania. Leśnik był wymieniany jako jeden z trzech głównych takich zawodów no, zaufania publicznego. Dokładnie. No i tutaj coś się zadziało, no gdzieś tam, no nie wiem, ta polityka może zbyt blisko się znalazła, może nie wiem, to zostało tak medialnie powiedzmy nagłośnione, prawda? To chyba tutaj i to jest fakt. I na pewno no, lasy państwowe wiele robią, żeby ten wizerunek odbudować, ale myślę, że to nie tylko w tym sensie, że zmieniają pewne zasady gospodarowania, tylko no nie wiem, może kanały komunikacji, prawda, może też eksponowanie no jednak swoich osiągnięć, bo tutaj no ja mam głębokie przekonanie, że naprawdę na tle Europy i to mamy, możemy się wieloma osiągnięciami poszczycić i ta gospodarka leśna u nas naprawdę jest na dobrym poziomie, prawda?
18: Najzabawniejsze w tym wszystkim, że...
0: Krzysztof Piotrowski, radny gminy Uście Gorlickie.
18: Wszyscy ci ludzie, którzy tutaj brali udział, to tak naprawdę to ludzie, którzy kochają naturę i przyrodę. Natomiast te względy takie terenów przyległych do tych lasów, interesy i lasów, i przedsiębiorstw, i ja już ciężko mi mówić o interesie gminy, bo jesteśmy jak gdyby reprezentantami w pewien sposób, wybierają nas ludzie, my mamy ich reprezentować. Te tereny, odkąd po prostu człowiek jest, to korzystał z lasów, korzystał bo taka natura człowieka. No. I taka natura jest też jaszczurki, że korzysta też z lasów. Wszyscy korzystamy. Po prostu ważne, żeby to była jakaś symbioza, jakieś coś. Nie było tych granic takich niepotrzebnych, przekraczanych, których się coś tratuje, a można by robić całkiem inaczej. No. To, co właśnie tutaj koledzy mówią. My rozmawiamy tutaj, to jest taka sama historia jak wiele innych, które się zdarzają, polegająca na tym, że jakiś problem, korzyści z niego to ta destrukcja chyba, która jest. To jest skłócone środowiska i nic to nie zmienia generalnie. Nie mamy na to wpływu.
3: Dzisiaj przyjechaliśmy zweryfikować, sprawdzić, obejrzeć jedną tą propozycję któreś na rezerwaty, która nazywa się Jodły Łemkowskie. Wiemy, że Państwo tutaj się zebrali też, żeby wyrazić w jakiś sposób swój głos w sprawie tego rezerwatu. Domyślam się, że ten głos jest taki, jak jest głos pani wójt tutaj obecnej, która napisała już do nas pismo ze stanowiskiem, że są Państwo przeciwko temu rezerwatowi. Oczywiście znamy to Państwa stanowisko, natomiast no niezależnie od tego po prostu i tak musimy zobaczyć ten teren, musimy go ocenić i jaki będzie tego efekt, no w tym momencie nie potrafię Państwu powiedzieć, natomiast na pewno będziemy się temu wnikliwie przyglądać.
19: Rezerwaty no są najwyższą formą ochrony w Polsce. Tak naprawdę można ją zrównać z parkiem narodowym, ponieważ tak naprawdę zakazy są takie same.
0: Błażej Zamojski, główny specjalista w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
19: No i mają dochronić te najcenniejsze fragmenty przyrody, chociaż zdarzają się też oczywiście rezerwaty chroniące też jakieś wartości kulturowe, ale przede wszystkim dla ochrony tych najcenniejszych fragmentów przyrody, tych niezmienionych, najbardziej zbliżonych do naturalnych.
8: Kto podejmuje decyzję o tym, że dany fragment należy objąć taką ochroną?
19: Regionalny dyrektor ochrony środowiska. On wydaje zarządzenie o utworzeniu rezerwatu i określa granice, nazwę, powierzchnię.
8: Czy ta decyzja jest uzależniona od jakichś opinii pobocznych?
19: Tak, jak najbardziej. No, są pozyskiwane opinie, są sporządzone inwentaryzacje. Najczęściej wnioskodawcy, ci, którzy wnioskują o rezerwat, składają jakieś dokumenty, jakieś inwentaryzacje przyrodnicze. Jest to też opiniowane przez zarządców gruntów, czyli na przykład Lasy Państwowe, przez gminy, ale też przez naszą Regionalną Radę Ochrony Przyrody, która jest takim organem opiniodawczo-doradczym przy RDOŚ-u, w której są przedstawiciele Lasów Państwowych, samorządów, ale też naukowcy, przedstawiciele uczelni, organizacji pozarządowych. I oni też podejmują decyzje i opiniują takie projekty.
3: Tak, a jeżeli chodzi o rezerwat, to tak naprawdę w momencie jego powołania obowiązują wszystkie zakazy, które dotyczą rezerwatu. No.
11: Czyli tracisz klientów.
3: Ale proszę poczekać. Czyli wprowadzona jest, można powiedzieć, ochrona ścisła, jest zakaz wstępu, zakaz zbierania grzybów i tak dalej. Natomiast my jako RDOŚ możemy zezwolić na udostępnienie tego terenu albo szlakami turystycznymi, ścieżkami, albo do grzybobrania. Nie planujemy.
11: Jeszcze po swoim.
20: Akurat tak się zdarza, że ja jestem z Parku Narodowego Gorczańskiego. W Gorczańskim Parku Narodowym oczywiście są też rezerwaty, gdzie nie pozwalamy wchodzić. Ale osoby miejscowe mają prawo zbierać grzyby, mają możliwość w parku narodowym. W parku narodowym mogą wchodzić i korzystać normalnie z lasu. To wszystko zależy od dwóch rzeczy. przedmiotu ochrony, czyli co tutaj będzie chronione i w jaki sposób ten przedmiot ochrony może być zagrożony przez człowieka. Jeżeli to tak jak, bo przeczytałem ten projekt na wstępnym etapie, dotyczy ekosystemów leśnych, to człowiek w mały sposób jest w stanie zaingerować i podejrzewam, bo to jest decyzja regionalnego dyrektora, że powinien dla miejscowych, czy właśnie tutaj tych, którzy w jakiś sposób przyjeżdżają po ten odpoczynek, powinno to zostać udostępnione. Natomiast tak jak tutaj panowie powiedzieli, to jest pierwszy etap, bo te wszystkie rzeczy, które się działy do tej pory, to były chcieństwa jednych, drugich. Natomiast w tej chwili zaczyna się procedura i te rzeczy powinny być wyeksponowane przez państwa, przez panią jako przedstawicielkę społeczności lokalnej, zapisane.
2: Zamówiliśmy ciężką dolę syna, który
21: A jak się żyje w Nowicy?
12: Bardzo się żyje dobrze. Dlatego właśnie nie chciałbym za bardzo zmian. Oddałem głos tak zwany obojętny, ale nie obojętny. Bo przede wszystkim życie i poszanowanie tego życia w każdej postaci, czy to przez człowieka, czy przez jakiekolwiek stworzenie, które usiłuje tutaj żyć i stanowi jakby jakość tego. Każde dla siebie. Ja rozumiem, że każdy tu będzie bronił swojej racji, tylko że ktoś musi reprezentować te jaszczurki, te drzewa i to nie będzie na pewno godny przeciwnik człowieka, jeżeli to nie będzie człowiek.
0: Program przygotowała Natalia Małecka-Nowak.

kasą litość w wypłowiałych oczach. Rzucają 50 groszy do kapelusza. Biorą mnie jak brudny papier w ręce. Odmieńcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha. Mój anioł stróż szepce mi do ucha.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mnie, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie boją, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, колися курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашилага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, пізрий. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenę go tobi syn. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.